pisze. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują.

0: płaczę, cedzę spiala, gryf, nie chcę, ona nie błaga więcej, odjeżdża sama. Wreszcie tłukę butlę o krawężnik, księżyc i noc, gęsta jak krew.
1: Hit na maksa.
2: RMF Max Krosno.
3: Bring the action.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Krosa. RMF Max Krosno.
1: Restaurant Posse.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram,

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: poniedziałek także, a nawet tym bardziej, bo umówmy się, po weekendzie potrzebujemy mocy hitów na maksa.
1: No i umówmy się, że w pierwszy dzień miesiąca o nazwie czerwiec, czyli w święto wszystkich dzieci, potrzebujemy ich więcej.
0: Dzień dziecka jest dzisiaj. Max. A jak do ciebie mówili, jak byłeś dzieckiem?
1: No normalnie, tak jak teraz mówią. A jak mieli mówić?
0: Asia mówili do ciebie?
1: No.
0: To mnie mówili gruby.

0: Jest moc i to bez ograniczeń dla dużych i dla małych dzisiaj w poranku RMF Max.
1: Jest też pomysł, żeby Donald Trump trafił na banknot 250-dolarowy. Jego piękny lewy profil ma się tam znaleźć, tylko że jest kłopot, bo prawo amerykańskie zabrania żyjącym prezydentom pojawiania się na banknotach.
0: O, jest już całkiem długa lista tych, którzy chcieliby panu prezydentowi pomóc. Pomóc się znaleźć na banknocie, oczywiście.
1: Oczywiście zmieniając prawo,
0: wiadomo.
1: A nie zmieniając prezydenta.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Ora o poranku w RMF Max, specjalnie dla tych, którzy nie mają czasu, bo ora. Ja tak mam na swoim Instagramie, sprawdźcie to koniecznie. Słuchajcie, także flesza o 6 będą informacje z regionu.
1: A w temacie świat 200 milionów euro kary dla Timu, znanego też jako Temu, za wprowadzanie niebezpiecznych rzeczy na rynek.
0: Szkoda, że dodałeś, że jednak Timu może być Temu, bo mogliby udawać, że nie wiedzą, że to do nich.
2: W RMF Max najwyższy czas sprawdzić, co słychać w Krośni i okolicach. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Sąd apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok w sprawie 59-letniego Ryszarda D., byłego nauczyciela wychowania fizycznego z Sanoka. Mężczyzna został skazany na 5 lat więzienia, czyli o rok więcej niż w pierwszej instancji orzekł Sąd Okręgowy w Krośnie. Jednocześnie sąd odwoławczy uchylił część wyroku, w której oskarżony został uniewinniony i skierował ją do ponownego rozpoznania. Cały proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Śledczy ustalili, że w latach 2016-2019 oskarżony doprowadzał małoletnią uczennicę do poddania się czynnościom o charakterze seksualnym, a także nagrywał dziewczęta w szkolnej szatni ukrytą kamerą. Ryszard D. w większości zarzutów nie przyznał się do winy.
3: To jest RMF Max Krosno.
2: Pasażerowie podróżujący koleją na południu Podkarpacia muszą przygotować się na spore utrudnienia. Na trasie między Jasłem a Krosnem zamiast pociągów kursują od rana autobusy. To bezpośredni efekt rozpoczęcia gruntownego remontu linii kolejowej 108. Przed dworcem w Krośnie jest nasz reporter. Łukaszu, jak długo potrwa ta uciążliwa dla podróżnych sytuacja?
4: Kolejowy paraliż w regionie potrwa aż do końca października. Autobusowa komunikacja zastępcza objęła pociągi regionalne Polregio, ale zmiany uderzą też w pasażerów dalekobieżnych. W przypadku składów PKP Intercity Wetlina oraz Bieszczady pasażerowie będą musieli przesiąść się do autobusów na znacznie dłuższym odcinku od Jasła aż do Nowego Zagórza. Dodatkowo kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zamknięciami przejazdów kolejowo-drogowych w samym Krośnie oraz na trasie do Jedlicza.
2: Z Jasła relacjonował Łukasz Zakrzewski. Biegacze i miłośnicy maszerowania z kijami powinni już teraz zarezerwować czas w kalendarzach i sznurować sportowe buty. Ruszyły oficjalne zapisy na 16. edycję Jedlickiej Siódemki, jednej z najpopularniejszych imprez biegowych w naszym regionie. Wydarzenie wystartuje w sobotę 6 czerwca przy hali Gosir w Jedliczu, ale już teraz lista startowa zapełnia się w oczach.
5: Wielkimi krokami zbliża się organizacja najbliższego wydarzenia sportowego. Jest to uliczny bieg Jedlicka Siódemka, impreza cyklicznie organizowana, przyciągająca bardzo wielu uczestników.
2: Mówił dyrektor Gosiru w Jedliczu Wojciech Florczak. Tymczasem do groźnego wypadku doszło w rezerwacie Przątki w Czarnorzekach. 19-letni chłopak zsunął się z jednej ze skał. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe z Korczyny i Krosna. Ratownicy musieli pracować w wyjątkowo trudnym skalnym terenie. Jak ustalił nasz reporter, nastolatek doznał obrażeń ciała i głowy, ale na szczęście przez cały czas był przytomny i został przetransportowany do szpitala. Dokładne przyczyny tego upadku ustala teraz policja, która apeluje o ostrożność podczas weekendowych wspinaczek. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze szybkie, świetne wieści z sąsiedztwa. Funkcjonariusze z Jasła stanęli na podium pierwszego turnieju strzeleckiego Puchar Zarządu Regionu IPA Jasło, który odbył się w Nawsiu Kołaczyckim. W sportowych zmaganiach na strzelnicy wzięło udział ponad 40 uczestników.

0: Jak wam się podoba tu i nawet bez tu, tylko po prostu fajnie jest tu, to pamiętajcie, że poranek RMF Max z wami urzęduje do godziny 9:15.
1: A dzisiaj mamy pierwszy dzień czerwca, to jest Dzień Dziecka.
0: Dzień Dziecka.
1: Tak jest.
0: I wpadł mi w objęcia jeden z naszych panów dzielnych ochroniarzy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, i zaśpiewał mi piosenkę.
1: Ojej, no.
0: Czysta, czysta, wieczysta. Słuchajcie, 3 lata od 3. ligi do Ekstraklasy, wieczysta Kraków. No,
1: piękna historia.
0: Dzień dobry w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym pięknym kraju. Asia Mełz, Irek Jakubek, 11:06 prawie.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Dracula przypomina, żeby umyć ząbki. 19 minut po godzinie 6. Tak wam gramy tu w RMF Max. No, nie planowałem. No bo dobra. Za każdym rogiem niespodzianka. No tak to u nas jest. The Weekend za chwilę w de poniedziałek. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: To jest piosenka o nas, zauważyłeś? Bo ty masz to, co inna chciałaby mieć, więc my mamy to, co inni chcieliby mieć, bo mamy hity na maksa od samego rana.
1: Fajnie, że dodałaś. No. 28 minut przed szóstą, bo już mi się uzylały po policzkach. Mam smażone, fast food mam, grzyby mam i chipsy mam.
0: Wszystko lubię poza chipsami, a co to?
1: I to wszystko mam na liście rzeczy, których nie wolno jeść przed snem, bo jak zjesz, to się nie wyśpisz, albo w nocy będziesz miała koszmar. No właśnie.
0: Boję się.
1: Słusznie, bo największy koszmar jest taki, że na przykład na zegarach jest 6:30, tak jak teraz, ty jesteś w pracy,
0: no,
1: a mnie tu nie ma. Koniec koszmaru, jestem, hello. Stay for the night. I o tym też jest ta piosenka. Call it what you want. Tu RMF Max.

0: właśnie mamy moc hitów na maksa w RMF Max, 20 minut przed godziną 7 i poniedziałek od razu pyk na równe nogi. Tak go zaczynacie z RMF Max.
1: Poniedziałek po niezbyt wesołej niedzieli, bo wczoraj przypominamy, nasza reprezentacja grała z Ukrainą, przegrała 2-0, przegraliśmy.
0: Ale nie o tym chcieliśmy wam powiedzieć, bo jest komentarz kibica, jednego z kibiców biało-czerwonych, który niesie się po meczu Polska-Ukraina bardzo szeroko.
1: Uwaga, cytat. No. Z taką defensywą możemy przegrać nawet z reprezentacją dzieci z Bulerbyn.
0: No, z dziećmi z Bulerbyn to już przegraliśmy. Tak? Przypominam, że ze Szwecją odpadliśmy w baraży. 7:20. No, na co to komu było, na co?
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: I po reklamie.

0: Ba, tylko się zbierać do roboty, bo jest poniedziałek i 10 minut przed siódmą. Dobrze radzi RMF Max w Dzień Dziecka.
1: To była w Dzień Dziecka, no. To była Asia Małusz, Irek Jakubek. Dzień dobry. U nas w Dzień Dziecka cała prawda, cały poranek o ludziach, bo się pozmienialiśmy, my ludzie. W kategorii wzrost nam urosło, w kategorii waga podobnie, jesteśmy trochę ciężsi, a w kategorii temperatura niestety nam spadło.
0: Tak?
1: Bo teraz 36,4, a nie 36,6, mówią naukowcy. Podniosę wam temperaturę, jest siódma. Prawda, że zrobiło wam się gorąco? Spokojnie, siódma.

0: Dla tych, co chcą być na bieżąco, to tak, po pierwsze, polscy piłkarze przegrali z Ukrainą, tak. Iga Świątek przegrała z Ukrainką. Tak. No to tyle możemy, że zabierzemy im teraz medal. I order Orła Białego konkretnie.
1: I o tym wszystkim wam powiemy we Flaszu o 7.
0: Bądźcie na bieżąco, słuchajcie RMF Max. 7 już prawie za 4.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: No i startuje nowy miesiąc w kalendarzu. 1 czerwca jest 7. Kinga Nyga. Zapraszam na flash w RMF Max. Warszawa dołączyła do Wrocławia czy Krakowa. W stolicy również obowiązuje nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać codziennie od 22 do 6 rano, między innymi w sklepach, w kioskach i na stacjach benzynowych. Jak nowe przepisy oceniają mieszkańcy Warszawy?
3: Wydaje mi się, że dobro.
4: Ograniczenie dostępności, możliwości kupowania w nocy, na co może się przełożyć?
3: No przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli.
5: Mogliby zostawić na przykład coś takiego, że na weekend, no bo jak ktoś na przykład imprezuje, ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji i tam rozumiem, że jest
4: dostępne. Na miejscu tak, na wynos nie.
5: No, właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja.
2: Usłyszał Michał Dobrołowicz. Wołodymyr Zełenski może stracić order Orła Białego, wnioskuje o to prezydent Karol Nawrocki. To reakcja na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kapituła orderu Orła Białego wnioskiem prezydenta zajmie się dokładnie za tydzień.
0: To jest RMF Max.
2: Dzisiaj rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. O 9:00 maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do sesji mogą podejść tylko ci, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie zdawali matury w maju i uzyskali zgodę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wśród zdających są zarówno tegoroczni absolwenci, jak i osoby z wcześniejszych roczników. Egzaminy potrwają do 16 czerwca, wyniki 8 lipca. W dniu swoich 25 urodzin Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. W Paryżu polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6.
6: Gdy zaczęło mi nie wychodzić, gdy poczułam, że nie czuję tak bardzo, tak dobrze piłki, to pojawiło się trochę takie paniki.
2: Mówiła polska tenisistka, a już teraz więcej informacji sportowych.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
2: Zaczynamy od piłki. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Nie da się ukryć, to był słaby mecz naszej kadry.
7: No niestety tak. Sparing we Wrocławiu dostarczył ponad 37 tysiącom polskich fanów. Niewiele pozytywnych emocji, w ogóle tak naprawdę niewiele emocji.
8: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli. Oj.
7: Mówił kapitan Robert Lewandowski, który rozegrał w kadrze 166 mecz.
2: Tyle Cezary Dziwiszek. Za to działo się w Krakowie. Historyczny wyczyn Beniaminka. Piłkarze Wieczystej pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Po raz pierwszy w historii klubu awansowali do ekstraklasy. Do tego meczu wrócimy.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Pierwszy dzień meteorologicznego lata deszczowy w przeważającej części kraju. Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W pasie od Warmii przez regiony centralne po województwo świętokrzyskie mogą wystąpić burze z silniejszym deszczem. Padać się dziś nie powinno jedynie na północno-zachodnich i północno-wschodnich krańcach. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu, tu około 16 kresek.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
9: Dzień dobry w poniedziałek. 3 minuty po 7.

0: dla wszystkich zdziwionych tym, że to już poniedziałek, ale ledwo przed chwilą był piątek. Na szczęście macie RMF Max, będziemy w dobrym tempie rozkręcać ten tydzień. Dzisiaj jest Dzień Dziecka.
1: Tak, bardziej się można zdziwić tym, że dopiero był styczeń, już jest czerwiec.
0: A, dopiero obchodziłeś Dzień Dziecka, a teraz kupujesz już komuś innemu prezent z okazji Dnia Dziecka. To jest zaskoczenie. Och, ogarniamy wszystkie ważne tematy. Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry. Polsko, 8 po 7.
1: Które smaki lodów Polacy zamawiają najczęściej? O. Jest ważna sprawa, jest nowe zestawienie. Na miejscu trzecim truskawka. Na drugim egzekwo czekolada i wanilia, a wygrywa śmietanka.
0: Jezu, wszystkie moje ulubione smaki. Ekstra. Badania w sprawie równie istotnej kubeczek czy wafelek ciągle jeszcze trwają.
1: No to jest trudna decyzja, to zależy od etapu diety, na którym jesteś.
0: A, okej.
1: Okay. Ja to mam.
0: Jesteś na etapie... Nie no, Asia.
1: No jak jestem na
0: diecie,
1: to
0: kubeczek. Mam nadzieję, że wafel podwójny, hello.

0: Anima i Jodzi przypominają wszystkim tęskniącym już teraz za weekendem, że ten tydzień pracy jest krótki, bo tylko 3 dni.
1: Przecież!
0: Znowu będzie weekend i będzie beautiful.
1: Aniele, tak wiele dla ciebie mógłbym zrobić. Ty wiesz, jaką wiadomością Irkowi dogodzić. Ej, 18 minut po godzinie 7, żeby wygrać 300. W Dzień Dziecka to trzeba na początek SMS-owo na 3001 napisać: jak mówili do was, gdy byliście dziećmi?
0: I nie kombinujcie, tylko prawdę nam napiszcie SMS-owo pod 3001. Jak do was mówili, jak byliście dziećmi, i 300 przygotowane.
1: Jak napiszesz słodki grubasek, to będzie tak samo jak do mnie.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: I po reklamie.

0: Dobra, pszczółka, 29 minut po godzinie 7. Dzień dziecka dzisiaj w RMF Max. Jak do was mówili, jak byliście dziećmi?
1: Kwicała, mi się też bardzo podoba.
0: Oj, cześć Elunia, siemano rano. Hej, jak się masz, Gugusiu?
2: Wspomnienia wróciły.
0: Oj, od tego nas masz. Teraz może się pojawić całe okrągłe 300 na twoje ulubione zabawki, także dla dorosłych.
1: Zapraszamy cię do naszego samochodu wesołego. W Dzień Dziecka jedziemy dzisiaj do miejscowości Pociecha.
0: Pociecha, no bo gdzież mamy w Dzień Dziecka z Gugusiem jechać, jak nie do Pociechy.
1: I Guguś będzie tylko odpowiadał imieniem Asia albo Irek, bo o to, kto ma bliżej do Pociechy, będziemy cię pytać.
0: O, to prawda. Ja jadę do Pociechy z Jednorożca.
1: A ja jadę z miejscowości Skrzat.
0: Skrzat, takie są miejscowości w Polsce.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Asia,
1: brawo! Gugusiu, 300 obronione. Drugie pytanie.
0: Guguś do Pociechy, Aśka jedzie z ulubionego prezentu wszystkich rodziców, czyli strąbek.
1: Strąbek ale małych. Bo to Irek jedzie z trąbek wielkich.
0: Proszę bardzo.
1: Kto ma bliżej?
0: Która trąbka, wielka czy mała? Asia czy Irek? Irek, dobrze,
1: Guguś! Okej, trzecie pytanie, 300. Irek proszę. Do miejscowości Pociecha jedzie z miejscowości Misie.
0: A Asia z Grzechotki.
1: Kto ma bliżej?
0: W Dzień Dziecka, Gugusie.
1: A nie, bo Irek.
0: Ale też jest miło.
1: Dwie stówy dla ciebie.
0: Guguś.
2: Super, fajnie, dziękuję.

0: moc, która trzyma od rana aż po samą noc, jak pisał poeta. Słuchający RMF Max, 19 minut i 8, rewelacyjna Nicki Minaj i Justin Bieber, żebyście mieli jeszcze fajniejszy poniedziałkowy poranek.
1: To was może zaskoczyć w temacie praca, bo okazuje się, że my Polacy wolimy odejść z pracy, niż poprosić aktualnego szefa o podwyżkę.
0: A czy ja nie wiem, czy Polacy, może Polki też, bo...
1: Polki?
0: Bo ja, tak, Polki, bo ja mam wrażenie, że często, Asia, ta sytuacja, o której mówisz, może się zdarzyć przy okazji, gdy pytasz o radę niewłaściwe przyjaciółki. I tylko te przyjaciółki, które ci mówią: zobaczysz, jak odejdziesz, to on sobie bez ciebie nie poradzi. Zobacz, to zginie nawet, nie będzie wiedział, jak się płaci rachunki za prąd. A nie, no to... Także ratujmy ten związek. Także w pracy. Pozdro dla tych, którzy w poradnych korkach słuchają Maxa. Jadąc do roboty.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Jeszcze 3 tygodnie i wszyscy będziemy mogli razem z modelkami zaśpiewać Lato, ach to ty.
1: Lato, pięknie. Idź tam, gdzie będziesz szczęśliwy. A właściwie idź tam, gdzie będziesz szczęśliwszy.
0: To jest, co to?
1: To Jan Urban, trener Jan Urban mówi do Roberta Lewandowskiego.
0: W temacie jego przyszłości, tak?
1: Tak, idź tam, gdzie będziesz szczęśliwszy, bo dużo szczęśliwszy będziesz tam, bo ze mną, to już tego nie mówi trener, ale tak się pomyślałem, że można co najwyżej iść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Ale o tym też jest ta piosenka. Pewnie. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. Sounds good. Real good.

0: Hity na maksa i poniedziałkowa energia. Macie to o poranku w RMF Max.
1: Ważna informacja dla tych, którzy szukają pracy na wakacje.
0: Ostrzeżenia przed burzami. Meteorolodzy mają nam coś do powiedzenia.
1: I dobre wiadomości ze stacji paliw.
0: I wszystko macie we fleszu za 4 minuty. Bądźcie z nami o 8.
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Płyty, płytki, płyty.
7: Co tam nucisz, Zosieńko?
6: Tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
8: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: żyj głośniej.
1: Miej fan.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Wybiła 8 w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych tematów. Kinga Nyga. Zapraszam na flash, sport i pogodę. Ponad 1000 osób nadal bierze udział w akcji dogaszania pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Strażacy mają nadzieję, że działania uda się zakończyć w tym tygodniu. Ogień, przypomnijmy, strawił około 300 hektarów lasu. Bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
3: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony. Mimo wszystko, jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
2: Mówił Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Cały obszar patrolowany jest też z powietrza przy użyciu dronów. To może być burzowy poniedziałek, ostrzega IMGW. Alerty wydano dla 12 województw. Zagrzmieć może między innymi w Mazowieckiem, Świętokrzyskim i Lubelskim, na Śląsku czy w Małopolsce. W czasie burzy wiatr może wiać z prędkością do 85 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od południa do 19. Teraz krótka informacja dla kierowców. Jest spadek cen maksymalnych wszystkich paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł. Benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34. Zastanawiacie się nad pracą sezonową? Pierwsze oferty w restauracjach czy hotelach już zaczynają się pojawiać.
4: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
2: Tyle Przemysław Bogdański, prezes firmy Cursor. W RMF Max pamiętamy oczywiście o dzieciach. 1 czerwca to ich święto i zamierzają z tego korzystać.
5: To jest dzień dla dzieci.
6: Że można jeść Michę chipsów na śniadanie.
7: Że można zjeść co? Michę
6: chipsów.
7: Na?
6: Śniadanie.
8: Dzieci się czują jak w niebie.
2: I tego wam życzymy. A z pierwszoklasistami z podstawówki numer 7 w Koninie rozmawiała Beata Pieczyńska.
0: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
2: Wielka radość kibiców piłki nożnej w Krakowie. Stolica Małopolski po wczorajszym zaskakującym awansie Wieczystej będzie miała aż 3 kluby w ekstraklasie. To pierwsza taka sytuacja w lidze od 32 lat. Piłkarze Wieczystej Kraków pokonali Chrobrego Głogów 2-1.
9: Naprawdę to był bardzo trudny mecz dla nas i nie było chwili zwątpienia, ale wiedziałem, że ta walka będzie do samego końca.
2: Podsumował trener Kazimierz Moskal. Iga Świątek pożegnała się z kortami w Paryżu. W turnieju French Open jest jeszcze Maja Chwalińska, która dziś powalczy o awans. 24-latka swój pojedynek rozpocznie o 14.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Dzisiaj przydadzą się parasole, w zasadzie wszędzie może popadać, za wyjątkiem Zielonej Góry i Suwałk. Tutaj nie tylko bez deszczu, ale też ze sporą ilością słońca. Na pozostałym obszarze prognozowane są również burze, w czasie których może mocniej popadać. IMGW wydało ostrzeżenie dla 12 województw. Jeżeli chodzi o temperaturę, to dziś od 19 stopni na północy do 23 w centralnej i lokalnie też zachodniej Polsce. Wiatr w czasie burz porywisty. Jutro już ładniej.
0: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
10: W Dzień Dziecka 4 wejścióweczki do parku rozrywki. Są do wygrania tu w RMF Max już niebawem, prawie 5 po 8.

0: Mamy takie hity, które od zawsze są już na maksa. Taka Nelly Furtado z Tim Walandem, 11 minut po godzinie 8. Więcej muzycznych przyjemności w maksie przez cały dzień.
1: Jaką naciskacie buźkę w kasie samoobsługowej, no, jak was pytają o opinię po zakupach?
2: Zawsze zieloną.
1: Bardzo dobrze, no, zapamiętać, wykonać, bo no, okazuje się, że od tego, jaką buźkę klient naciśnie w tej ankiecie zadowolenia, zależy, czy pracownicy sklepu dostaną premię, czy nie.
2: O, patrz!
1: No.
0: Także ja w imieniu asystenta proszonego na linię kas chciałbym przypomnieć, że my klienci i obsługa sklepu, my się musimy trzymać razem.
1: Wiadomo.
0: Tak, bo razem tworzymy taką mega pakę.
2: A każdy to lubi, nie?
0: A Szamaeus, Irek Jakubek, dzień dobry. To jest RMF Fax. Daleko stąd. Tu, 12 po 8.

0: Dzień się rozkręca, Eben przed chwilą akurat się zwinął, 20 minut, ale jak pięknie, nie? Ale to było super, to się podoba. To są hity na maksa. 4 wejściówki do parku rozrywki, co powiecie na taką przyjemność w Dzień Dziecka?
1: Chcemy, mamy, chcemy wam dać, tylko dzisiaj trzeba mówić jak wasze dziecko.
0: O kurczę.
1: Tak to mówi się, twoje dziecko?
0: To się, nie, mówi gorzej. To się trudne wylosowało. Drodzy chcący wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, głosóweczki na Messengerze RMF Max niech pójdą w ruch. Dzisiaj jesteście głosem waszych dzieci. Jak one mówią, co mówią ci, którzy nas przekonają, że do nich powinny trafić 4 wejściówki do parku rozrywki. Będą się bawić. Dwa razy z osobą towarzyszącą albo raz z całą rodziną. Wybierzcie mądrze. Reklama.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz.
4: Morliny są.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i do

0: Doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Płyty, płytki, płyty.
12: Co tam nucisz, Zosieńko?
11: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matt. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
12: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: Barbara?
11: No?
13: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
13: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Jeden z moich ulubionych hitów na maksa w ostatnim czasie. Bausa, Magnetic i to pianinko tam w środku.
1: Mój też, uwielbiam. 11 minut i godzina 9. W Dzień Dziecka dla wszystkich pełnoletnich, którzy chcą poczuć dziecięcą radość. Mamy propozycję na miarę 14 470 zł.
0: To jest za mało.
1: Ale 14 488.
0: To jest za dużo.
1: Za dużo. Pomiędzy gdzieś jest kwota, która jest przygotowana dla ciebie. Tak, droga słuchaczko, tak, drogi słuchaczu, naprawdę gdzieś pomiędzy jest kwota dla ciebie. Graj, typuj, wygrywaj pieniądze dzisiaj w poniedziałek w RMF Max.
0: Jak trafisz we właściwą kwotę, całe te pieniądze są dla ciebie, a potem to 14 400 coś możesz wydać na przykład na wakacje w hotelu tylko dla dorosłych.
1: Albo 7 hulajnóg i 7 kasków.
0: Wakacje w hotelu.
1: Ciocia Joanna zaprasza was też na www.rmfmax.pl. Tam właśnie wleciały super okazje. A to jest nowość. Topic i Becky G.

0: Od rana na nas, mamy RMF Max, 5 minut i godzina 9.
1: 3 tygodnie i będzie lato, 25 dni i będą wakacje.
0: O Jezu, a za 4 minuty będzie informacyjny flash, w którym przydatne informacje dla tych, którzy do urlopu nie mogą się... się w tym odliczaniu poczekać, bo nie mogą się doczekać. O, dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: To jak na poniedziałek, to super, nie? Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: sklepach MediaMarkt. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Minęła dziewiąta, więc czas na flash. Słuchacie RMF Max. Iwona Oszmaniec, zaczynamy. Powoli rozkręca się sezon urlopowy. Jeśli planujecie wakacyjny wyjazd, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. To ważne szczególnie dla osób, które stawiają na aktywny wypoczynek.
2: Sporty wodne, motorowodne, powietrzne, więc tutaj warto zwrócić uwagę, jak chcemy spędzić ten wolny czas oraz na to, jak wygląda nasze życie, czyli na przykład, czy chorujemy przewlekle, jeśli tak, no to musimy zwrócić uwagę, żeby faktycznie było rozszerzenie o zachorowania i wtedy jak najbardziej Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomoże nam w takich sytuacjach.
1: Tłumaczyła Małgorzata Trębska z Biura Ubezpieczeń w Skierniewicach.
0: To jest RMF Max.
1: W RMF Max na bieżąco sprawdzamy, co dzieje się na drogach w regionie. Kierowcy z Nowego Sącza, musicie uzbroić się w cierpliwość na Węgierskiej i na Wojowskiej. Mocno korkują się też okolice Ronda Solidarności, a także Starowiejska i Krakowska. Tradycyjnie postoicie też na obwodnicy północnej. W Krośnie natomiast zatory tworzą się na Podkarpackiej, Legionów i Korczyńskiej. Tymczasem w Iwoniczu służby badają okoliczności porannej kolizji na drodze krajowej 28. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów. I jeszcze krótkie przypomnienie. W związku z przebudową drogi powiatowej od dziś odcinek obwodnicy zachodniej Nowego Sącza zostaje całkowicie zamknięty dla ruchu. Chodzi o fragment trasy od Ronda w Podrzeczu do Ronda w miejscowości Brzezna. Wyznaczono już objazdy drogą powiatową Chełmiec na Szacowice oraz drogą gminną, która łączy Ronda w Brzeznej. To jedna z największych inwestycji w historii szkoły. Mowa o hali sportowej, która będzie dobudowana do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. O szczegółach inwestycji powie dyrektor placówki dr Tomasz Połomski.
3: Hala sportowa będzie do dyspozycji uczniów, ale nie tylko uczniów, obecnie uczących się w ekonomii, ale także przyszłych roczników i także uczniów innych szkół miasta Nowego Sącza, a także mieszkańców Nowego Sącza. Plac budowy został już oficjalnie przekazany wykonawcy, teren został ogrodzony i prace ruszyły.
1: Na budowę hali sportowej miasto przeznaczy około 15 milionów złotych. Przypomnijmy, że szkoła dziś zaczyna świętować jubileusz stulecia swojego istnienia. Dziś startuje także letnia sesja egzaminów zawodowych. Przez najbliższe tygodnie uczniowie techników i szkół branżowych będą sprawdzać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, walcząc o państwowe certyfikaty. Gorący okres czeka również krośnieński mechanik. Jak będzie tu wyglądał egzamin?
4: To jest egzamin składający się z dwóch części. Z części teoretycznej, pisemnej, z części praktycznej, który jest bardziej projektowy, ale też dla absolwentów branżowej szkoły pierwszego stopnia jest to stricte egzamin praktyczny z wykorzystaniem tej infrastruktury, zwłaszcza mechanicznej i samochodów spalinowych.
1: To był Bogdan Adamski, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Czas na prognozę pogody. Na niebie pojawi się dziś sporo chmur, ale zapowiadane są też chwilowe rozpogodzenia. Zdaniem synoptyków towarzyszyć nam będą przelotne opady. Warto więc mieć na podorędziu parasol. Temperatura mimo to ma być dość wysoka. Słupki rtęci wskażą dziś maksymalnie 20 kresek. Ciśnienie utrzyma się nieznacznie poniżej normy, a warunki biometeo przez większość czasu będą niestety niekorzystne. Wieczorem na termometrach zobaczymy 15 nad zerem.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: Hity na maksa. 4 minuty po 9, ważne przypomnienie.
6: Six seven.
5: Dzień dziecka dzisiaj w Maxie, w zakładce konkursy na naszym WW. Dużo przyjemności.
7: Świętujcie dzisiaj do woli.
5: Asia Meus, Irek Jakubek, będziemy jutro 5:30. Bądźcie z nami. Ja się

0: Dead, czyli nowość od Olivii Rodrigo i tym numerem witamy się w poniedziałek w byle do obiadu najlepszym programie do słuchania w pracy. W poniedziałek co prawda, no ale co to jest za poniedziałek, jak już w czwartek się długi weekend zaczyna. No to do środy to wytrzymamy jakoś, myślę. A witamy się też w przyjemnych okolicznościach, bo dzisiaj Dzień Dziecka i świętują dzieci w wieku 5, 15, 35, 55 lat i w ogóle. Każdy dzisiaj budzi w sobie swoje wewnętrzne dziecko. Można sobie dzisiaj kupić zabawkę. Jaką? A to już tam każdy ma swoje. Dużo dzisiaj od Dniu Dziecka oczywiście będzie i na pewno będzie mnóstwo hitów na maksa. Za chwilę Rihanna i Don't Stop the Music. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do 13. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Płyty, płytki, płyteczki.
8: Co tam nucisz, Zosieńko?
7: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
8: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
7: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Please don't stop.

Haven w poniedziałkowe przedpołudnie w RMF Max Krosno. Dzieje się. Gruntowny remont linii kolejowej numer 108, czyli operacja Jasło-Krosno, oficjalnie wystartował. Jeśli ktoś jeszcze miał nadzieję, że pociągi wygrają z ekipami budowlanymi, to niestety od weekendu królują tu autobusy. Taki jest klimat do końca października. Podróże regionalne Polregio i dalekobieżne PKP Intercity zamieniły się w autobusowe zamienniki. Uwaga, pasażerowie Wetliny i Bieszczadów, wasza podróż to teraz prawdziwa wycieczka objazdowa. Czeka was dłuższa jazda autobusem aż do Nowego Zagórza. Można przy okazji podziwiać widoki i liczyć krowy na łąkach, bo na komfort jazdy raczej nie ma co liczyć. To jednak nie koniec atrakcji. Kierowcy, szykujcie się na zamknięte przejazdy kolejowo-drogowe. W Krośnie i na trasie do Jedlicza czasem zamiast zielonego zobaczycie ekipę budowlaną z łopatą. Remont potrwa kilka miesięcy, więc uzbrójcie się w cierpliwość i dużo pozytywnego nastawienia.

0: All the time, John Summit, The Chainsmokers i Ilzy. Słuchacie RMF Max. Ho, ho, ho, a czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Wiem, że to nie to święto, ale dobra, dzieci, prezenty, mniej więcej się zgadza. I to najlepiej takie grzeczne czy niegrzeczne, które ponad nieskończoną ilość słodyczy albo bajek wolałyby po prostu pieniądze na koncie, duże pieniądze. Jeśli chociaż trochę teraz poczułeś albo poczułaś, że to faktycznie o tobie, to że kasa się przyda, bo z nią wszystko jest łatwiejsze, to wchodź do zabawy i daj sobie szansę na ponad 14 tysięcy złotych, bo co najmniej 14 470 zł jest do zgarnięcia dzisiaj w RMF Max. I już naprawdę jest mega łatwo w naszej zabawie, za dużo, za mało, bo wiemy, że 14 470 to jest za mało, a 14 488 to za dużo. Weź użyj takiej dziecięcej wyobraźni, wymyśl sobie tę kwotę, która dokładnie czeka na naszym koncie i zgłoś się przez rmfmax.pl albo śląc SMS-em hasło MAX na 7327 za ile? Za tyle co nic, za 3,69. I uwaga, zrób to teraz. No tak dokładnie w tym momencie, dlatego że teraz przez najbliższe 8 minut będziemy mnożyć twoje zgłoszenie 312 razy. Czy SMS-owe, czy online, nie ma znaczenia. W naszym systemie będzie, jakbyś wysłał albo wysłała 312 SMS-ów, albo 312 zgłoszeń przyszło z naszej strony. Zrób to teraz, bo runda bonusowa tylko przez 8 minut. rmfmax.pl albo hasło MAX i 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 9 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Czas na prognozę pogody. Na niebie pojawi się dziś sporo chmur, ale zapowiadane są też chwilowe rozpogodzenia. Zdaniem synoptyków towarzyszyć nam będą przelotne opady. Warto więc mieć na podorędziu parasol. Temperatura mimo to ma być dość wysoka. Słupki rtęci wskażą dziś maksymalnie 20 kresek. Ciśnienie utrzyma się nieznacznie poniżej normy, a warunki biometeo przez większość czasu będą niestety niekorzystne. Wieczorem na termometrach zobaczymy 15 nad zerem.
3: RMF Max Krosno.

brzmi to dokładnie, może nie wychodzi, ale się udziela ten wokal. Turn the Lights Off, Justy, Jackstyle i Jon w RMF Max. A my zbliżamy się już do godziny 10, ale zanim się zbliżymy, tak, że już będzie ta 10, to jeszcze coś fajnego zagrajmy. Może coś, co wpada od razu w ucho, przywołuje od razu taki letni, przyjemny vibe. No i jeszcze pachnie pierwszą miłością, albo kolejną miłością, ale też fajną. White 2115 i Vivi Simon z Palarem California Love. Niedługo 10, będzie fresh i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Wybiła 10. Tu RMF Max. Iwona Oszmaniec. Zapraszam na Flash. Dziecko i osoba dorosła zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch autokarów przewożących uczniów niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskie. Na miejsce leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy zapewniają, że życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W przedpołudniowym fleszu przypominamy też o ostrzeżeniach IMGW przed nawałnicami z silnym deszczem oraz wiatrem. Alerty pierwszego stopnia, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będą obowiązywać w aż 12 województwach do godziny 19. Chodzi m.in. o mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie oraz częściowo pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie, a także podkarpackie. Obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne.
1: To jest RMF Max.
17: W RMF Max jak zawsze mamy aktualne informacje dla kierowców. Jeśli planujecie podróże przez gminę Jedlicze, musicie przygotować się na potężne utrudnienia. W związku z ruszającą właśnie rewitalizacją linii kolejowej 108 na szlaku Jedlicze-Krosno, całkowicie zamknięte dla ruchu zostały dwa kluczowe przejazdy kolejowo-drogowe. Od dziś samochody nie przejadą przez torowisko na Brzozowej w Jedliczu, ani w miejscowości Potok.
18: Ta modernizacja linii 108 trwa już od kilku miesięcy, natomiast tak zaczęły się te prace także w Jedliczu i mamy informację od wykonawcy prac, że zostanie zamknięty główny przejazd kolejowy w Jedliczu. Tam muszą zostać wykonane poszerzenia, wykonany zostanie dodatkowy tor, cała infrastruktura z tym związana, więc przez okres około 5 miesięcy ten przejazd będzie zamknięty. Oczywiście wytyczone zostaną przejazdy.
17: Mówił Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i uważne stosowanie się do nowego oznakowania. A teraz krótkie ogłoszenie dla użytkowników komunikacji miejskiej z Sądecczyzny. Dziś zmienił się rozkład jazdy autobusów na linii Librantowa-Nowy Sącz. Korekty zostały wprowadzone po analizie opinii mieszkańców. Celem zmian jest lepsze dopasowanie godzin kursów do potrzeb pasażerów, zwłaszcza dojeżdżających do pracy i szkół. W każdym kierunku przewidziano 12 kursów dziennie. Po szczegóły zaglądajcie na stronę przewoźnika. I jeszcze dobra wiadomość dla amatorów jazdy na dwóch kółkach. Na terenie gminy Stary Sącz pojawi się więcej ścieżek rowerowych, a trasy są tu wyjątkowo malownicze.
6: Stary Sącz stał się wymarzonym miejscem na rowery. Wymarzonym dlatego, że mamy nasze ukształtowanie. Z jednej strony są te takie obszary płaskie, ale z drugiej strony, jeżeli chce się po prostu pojeździć po górach, też jest gdzie wyjechać. Tym razem mówimy o inwestycji wzdłuż drogi łączącej Stary Sącz z Gołkowicami, gdzie w poprzednich latach wybudowaliśmy taki pas dla rowerów.
17: To był burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Dodajmy, że inwestycje realizowane będą dzięki wsparciu unijnemu. Wracamy do informacji pogodowych. Na niebie zobaczymy dziś głównie chmury, a na termometrach maksymalnie 20 kresek. Towarzyszyć nam będą delikatne podmuchy wiatru i przelotne opady deszczu. Po południu lokalnie może zagrzmieć. Ciśnienie pozostanie lekko obniżone, a biometr niestety niekorzystny. Może to skutkować gorszym samopoczuciem i spadkiem energii. Wieczorem słupki rtęci wskażą 15 kreskę powyżej zera. Według prognoz jutro odpoczniemy od opadów.
7: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
9: Gips z Jonatanem i Kukonem, co zarzucili nowość. Ty masz w RMF Max, od niej zaczynamy sobie godzinę 10. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: Live to Me, czyli Alok z Khalidem. To jest RMF Max. Oczywiście, co można kupić, słuchajcie, za 18 zł. Tak, no, sprawdziłem. 2-3 gałki lodów na mieście, nie? Pizzę, to tak już średnio za 18 zł, ale mrożona to tak, w tym budżecie będzie. Kilo truskawek, no tak też już nie bardzo. Kawę dużą, okej, da się, kanapki ze dwie też. Dobra, coś tam się ogarnie, ale no, sami widzicie, nie jest to bardzo dużo i właśnie dlatego teraz to naprawdę jest łatwo zgarnąć kasę RMF Max, bo różnica między kwotą, która jest za mała, a kwotą, która jest za duża w naszej zabawie, za dużo, za mało, to jest właśnie tylko 18 zł. Serio, wytypowanie tej poprawnej kwoty to może nie jest bułka z masłem, ale to jest już naprawdę prościzna. 14 470 zł to jest za mało. 14 488 to za dużo i wiemy to na pewno. Czy poprawna kwota to na przykład 14 475 albo, nie wiem, 14 887? Nie wiem, ale jak ty wiesz, albo przynajmniej masz czutkę, albo po prostu chcesz się dobrze bawić i zgarnąć kasę, to wchodź do gry, zgłoś się SMS-em pod numer 7327 z hasłem MAX za 369 albo wbijaj na rmfmax.pl i tam się zgłoś dosłownie paroma kliknięciami. 5 stówek masz gwarantowane, jak do ciebie zadzwonimy, a może być ponad 14 koła. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

słuchacie RMF Max Krosno. Przed chwilą Wiktor Waligura przyspieszył tętno. Może być bonusem do kawy, żeby ten poniedziałek przed długim weekendem odpowiednio się potoczył. A z nami na pewno Jasło wrzuca wyższy bieg. Na ulicę miasta wyjechało właśnie 5 nowych autobusów, pachnących nowością niskopodłogowych i turboekologicznych. Klimatyzacja, monitoring i elektroniczne tablice. Teraz przystanek na trasie to nie tylko szansa na złapanie oddechu, ale i szybki update, co się dzieje w mieście. Nowe pojazdy są też w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zero barier, maksimum komfortu. Cała ta przyjemność kosztowała prawie 5,5 miliona złotych, ale spokojnie, Unia dorzuciła się do biletu.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kaufland jest fresh, fresh. W Kauflandzie.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
4: Środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.

0: wstawaj od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
4: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Wracamy do informacji pogodowych. Na niebie zobaczymy dziś głównie chmury, a na termometrach maksymalnie 20 kresek. Towarzyszyć nam będą delikatne podmuchy wiatru i przelotne opady deszczu. Po południu lokalnie może zagrzmieć. Ciśnienie pozostanie lekko obniżone, a biometr niestety niekorzystny. Może to skutkować gorszym samopoczuciem i spadkiem energii. Wieczorem słupki rtęci wskażą 15 kreskę powyżej zera. Według prognoz jutro odpoczniemy od opadów.
1: Hit na Maxa. RMF Max Krosno.

Love Again i Dua Lipa w RMF Max, a tego weekendu już nie Dua Lipa, tylko Dua Lipa Turner, bo wzięła ślub Dua Lipa, właśnie taki niezapowiedziany. Mała, skromna uroczystość w Londynie dla najbliższej rodziny i znajomych. Znaczy niezapowiedziany, no tam najbliższa rodzina i znajomi to chyba jednak dostali jakąś zapowiedź, bo przyszli. Ale w mediach nie zauważyłem, żeby było, że o, Dua Lipa będzie w ten weekend brać ślub. No to zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia. No tym, którzy rozpaczają, że Dua Lipa już nie do wzięcia. No przypominam, że średnio to tak małżeństwa celebrytów liczy się w miesiącach, a nie w latach, ale trzymamy kciuki, że tym razem będzie inaczej. W RMF Max już niedługo 11, ale najpierw Dub Dogs, Fezo i Zark. How does it feel?

0: Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Płyty, płytki, płyty.
6: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
7: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercury

0: Biedronka.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: I po reklamie.

0: Wybiła 11, a wysłuchacie RMF Max. Iwona Aszmaniec, zapraszam na Flash. Załogi wodnych karetek rozpoczynają dziś dyżury na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Podobnie jak w poprzednich latach, swoje bazy mają w czterech miejscach.
1: Poczynając od północy Sztynorc, Jezioro Sztynorskie, Giżycko nad Jeziorem Niegocin, Ryn, Jezioro Ryńskie oraz miejscowość Kamień nad Jeziorem Bełdany. Jak taką karetkę wezwać? Tak samo jak karetkę kołową w przypadku nagłego zdarzenia, gdy osoba potrzebuje pomocy, oczywiście numer alarmowy 112 oraz numery ratunkowe alarmowe nad wodą 984 i 601 100-100.
0: Mówił Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: To jest RMF Max.
0: W przedpołudniowym fleszu mamy też przypomnienie dla kierowców z Krosna. Na odcinku ulicy Czajkowskiego koło Sądu Okręgowego zmieniła się organizacja ruchu. Teraz pojedziecie jednokierunkowo w dół. Od Placu Konstytucji 3 Maja w stronę ronda na skrzyżowaniu Tkackiej i Podwala. Decyzja ta została podjęta przez Urząd Miasta, a zmiana ma charakter stały. A teraz ważne info dla mieszkańców Nowego Sącza. Jutro pod młotek pójdzie park kolejowy, wystawiony na sprzedaż przez PKP SA, oddział gospodarowania nieruchomościami w Krakowie. Miasto starało się o bezpłatne przejęcie terenu, ale bezskutecznie. Prezydent Ludomir Handzel zapewnił podczas sesji Rady Miasta, że niezależnie od tego, kto zostanie nowym właścicielem, działka nadal ma pozostać parkiem. Maturzyści kończą. Czas na przyszłych fachowców. Swoją wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności udowadniać będą uczniowie techników oraz szkół branżowych. A zdobyte dyplomy są dla młodych ludzi kluczową przepustką na rynku pracy, na którym pracodawcy coraz mocniej poszukują osób z konkretnym i udokumentowanym fachowym przygotowaniem.
3: Od 1 czerwca rozpoczynamy egzaminy zawodowe we wszystkich branżach, które u nas występują aż do 19 czerwca. Po zdaniu tego egzaminu, jak i również po zdaniu egzaminu maturalnego, uczniowie, już obecnie wielu absolwentów, będzie mogło planować swoją przyszłość.
0: Mówił Bogdan Adamski, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie. Na koniec przenosimy się na chwilę do Nowosądeckiego Zespołu Szkół Ekonomicznych. Placówka, która świętuje właśnie stulecie działalności, doczeka się niedługo nowoczesnej hali sportowej, z której korzystać będą mogli także inni mieszkańcy Nowego Sącza.
4: To ma być pełnowymiarowa hala sportowa. Można powiedzieć, że jest to wyjątkowy prezent na stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Od wielu lat marzyliśmy o nowoczesnej hali sportowej i dziś to marzenie staje się rzeczywistością. Jest to oczywiście inwestycja ważna, ważna nie tylko dla obecnych uczniów, tak jak już powiedziałem, ale dla przyszłych pokoleń młodzieży uczącej się w ekonomii.
0: Podkreślał dyrektor placówki dr Tomasz Połomski. Na budowę hali sportowej miasto przeznaczy około 15 milionów złotych. A teraz rzućmy okiem na mapy meteo. W regionie utrzyma się spore zachmurzenie. Zapowiadane są też przelotne opady. Będzie jednak dość ciepło. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie przez większość czasu ma być lekko obniżone. W ciągu dnia będzie nieznacznie się wahać. Biometr pozostanie niekorzystny, co prawdopodobnie negatywnie wpłynie na nasze samopoczucie, powodując u co wrażliwszych spadek energii. Wieczorem ochłodzi się do 15 nad zerem.
5: Ruszamy z godziną 11. Nie sądzę, żeby ktoś zapomniał, ale przypominam jakby co, że dzisiaj Dzień Dziecka i z okazji Dnia Dziecka pytam was o kłamstewka rodziców, w które wierzyliście za dzieciaka. Na przykład, że te pieniądze z komunii to mamusia z tatusiem niedługo oddadzą tam. Piszcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Niedługo sobie do tego wrócimy. Tame Impala, Genie Dracula, Dawid Miązek, zapraszam.

0: Nowość od Roxy White'a 2115, nowość, która porywa. Chciałam ciebie więcej w RMF Max. Więcej to by się chciało mieć też na koncie. No to słuchajcie, tak po ludzku, tak krótko mówiąc, między nami jest u nas w radiu zabawa. Mamy jakąś kasę na koncie, nikt z nas nie wie, ile dokładnie tam jest, ale wiemy na pewno, że jest to więcej niż 14 470 zł, a mniej niż 14 488. I teraz tak, orłem z matematyki wcale nie trzeba być, żeby wiedzieć, rozumieć, że jak widełki są już takie wąskie, że jak to jest kwestia kilkunastu złotych, no to na serio, mega łatwo jest pi razy oko wytypować kwotę, która faktycznie tam czeka i która może być twoja. No bo wiecie, zabawa zabawą, ale chodzi o to jednak, żeby te pieniądze zgarnąć. Jak do ciebie zadzwonimy w finale, to już za samo odebranie telefonu masz 500 zł, więc pieniądze wpadają, jest fajnie, ale może być bardzo fajnie, może być rewelacyjnie, jak trafisz tę kwotę i zgarniesz grubo ponad 14 tysięcy złotych. Jeżeli to was jeszcze nie przekonało, to może to was przekona. Runda bonusowa wjeżdża teraz. Ale uwaga, to jest błyskawiczna, ekspresowa runda bonusowa, tylko 8 minut. Każde twoje zgłoszenie 318 razy pomnożymy, czyli wysyłasz jednego SMS-a z hasłem Max pod numer 7327. Płacisz, bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, ile można wygrać. Płacisz 3,69, a dostajesz tych szans, tych losów 318 za tę samą cenę. I dokładnie tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Także wbijaj na rmfmax.pl albo ślij hasło Max już teraz pod 7327. Ponad 14 tysięcy czeka jeszcze dziś.
1: Max. Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Gramy.
18: Nie oceniamy.
17: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

RMF Max Krosno, Save My Love. Mamy Dzień Dziecka. Przypominam zwłaszcza tym, którym się wydaje, że już im się prezent nie należy. Zawsze można jakiś sprawić sobie samemu, nawet malutki. To akurat nie z okazji Dnia Dziecka, ale miłe. To jeszcze przypominam dobrą wiadomość. Studenci z Krośnieńskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych zgarnęli srebro na Mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym. Bartłomiej, Karol i Szymon pokazali, że potrafią działać szybciej niż internet w akademiku podczas sesji, tylko ekipa z Lublina była sprytniejsza. Reszta? Daleko w tyle. Plus dla wykładowców z Krosna za turbo przygotowanie chłopaków. Jeśli coś się wydarzy, spokojnie, mamy w regionie ekipę, która ogarnia temat lepiej niż niejeden serialowy doktor.

0: Beautiful. Animal Judy, Beautiful w RMF Max. Numer jest faktycznie piękny, natomiast piękny Beautiful to nie pasuje do opisu pogody na poniedziałek, bo czerwiec nam się zaczyna. No może nie od jakiegoś pogodowego Armagedonu, też bez przesady, ale dzisiaj zdecydowanie w całej Polsce więcej chmur niż słońca. No i to jeszcze nam spoko, to suszę mamy, trochę deszczu się na pewno przyda, ale tu jeszcze dochodzą ostrzeżenia IMGW o ulewach nagłych, o gradzie, o burzach, także trzeba uważać. No ale z drugiej strony ulewy, burze i grad w czerwcu to trochę jak śnieg w grudniu. No zawsze jest, a zawsze wszyscy zaskoczeni. Dobra, więcej o pogodzie za chwilę. Pani Sean Paul, Kiseko i Give It Up To Me. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
10: I hity pod same drzwi.
11: For free.
10: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
12: A teraz rzućmy okiem na mapy meteo. W regionie utrzyma się spore zachmurzenie. Zapowiadane są też przelotne opady. Będzie jednak dość ciepło. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie przez większość czasu ma być lekko obniżone. W ciągu dnia będzie nieznacznie się wahać. Biometr pozostanie niekorzystny, co prawdopodobnie negatywnie wpłynie na nasze samopoczucie, powodując u co wrażliwszych spadek energii. Wieczorem ochłodzi się do 15 nad zerem.
8: RMF Max.
10: RMF Max Krosno.

Abrakadabra i swoje czary zrobiła nam tutaj Lady Gaga w RMF Max, a za chwilę nas zaczarują panowie Martin Garrix i Ed Sheeran numerem Repeated, nowym numerem od nich, ale no, z jednej strony możemy ich pochwalić za stworzenie tak fajnego numeru, z drugiej no, trochę pretensji możemy mieć, bo podobno ten kawałek czekał na premierę kilkanaście lat. Dlaczego? To tak do końca jest niejasne, może to w ogóle jakaś legenda jest, ale podobno tak, podobno kilkanaście lat temu go nagrali, tylko z jakichś względów niedogadania albo coś jeszcze trafił gdzieś tam na dno szuflady i przeleżał. To tak jak moje genialne pomysły na biznes, dzięki którym pewnie już byłbym milionerem, ale no ale właśnie zapodziały się na dnie szuflady, ale kto tak nie ma. Repeated od Martina Garrixa i Eda Sheerana, za chwilę 12:00 Flash i pogoda będzie w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
1: Krosno 97 i 6 FM.
10: Minęła 12. Tu RMF Max. Iwona Oszmaniec. W samo południe zapraszam na Flash. Ministerstwo Zdrowia zapowiada nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca. Skorzystają z niego osoby, które od lat palą papierosy.
11: Prawo do tych badań będą mieć osoby, które skończyły 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo od 10 lat dwie paczki dziennie. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie wczesnym etapie. Nowy program bezpłatnych badań może ruszyć jeszcze przed wakacjami. Jak ustaliłem, szczegóły są już uzgodnione z lekarzami. Badanie ma trwać 10 minut i będzie polegać na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
10: Tyle Michał Dobrołowicz.
1: To jest RMF Max.
10: A teraz zaglądamy do gminy Jedlicze, gdzie kierowcy muszą liczyć się z nie lada utrudnieniami. W związku z rewitalizacją linii kolejowej 108 na szlaku Jedlicze-Krosno zamknięte dla ruchu pojazdów zostały dwa kluczowe przejazdy kolejowo-drogowe. Mowa o torowiskach na Brzozowej w Jedliczu oraz w miejscowości Potok. W obu tych miejscach wyznaczono już objazdy. A co z pieszymi?
12: Przejście piesze będzie zorganizowane. Podobnie tutaj wiem, że były rozmowy z Orlenem Południe, aby raz na dwa tygodnie mógł przejechać tędy pociąg z dostawą surowca do produkcji. Także to wszystko już jest opracowane przez wykonawcę, samorząd i spółkę.
10: Mówił Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Blokada przejazdów potrwa długo, bo aż do końca października. W RMF Max mamy też aktualne informacje o nowych inwestycjach na Sądecczyźnie. Na terenie gminy Stary Sącz rozbudowana zostanie sieć tras rowerowych. Chodzi m.in. o fragment przy dawnej drodze wojewódzkiej, która z centrum Starego Sącza prowadzi w kierunku Gołkowic.
13: To jest odcinek, który wcześniej nie był budowany, ponieważ troszkę większa to jest inwestycja związana z tym, że na wcześniejszym odcinku budujemy ścieżkę na poziomie jezdni, czyli taką oddzielony pas do ruchu. Natomiast na tym odcinku przeskakujemy na drugą stronę chodnika. Przykrywamy rów melioracyjny i w ten sposób wygospodarowujemy miejsce, aby ścieżka mogła dalej funkcjonować. Ten odcinek jest stosunkowo niedługi, a to jest odcinek około 0,5 km.
10: Mówił Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Na koniec wracamy do pierwszego Pucharu Świata w slalomie kajakowym. Polscy zawodnicy wracają z tacen w Słowenii z jednym medalem.
14: To srebro w kategorii K1 mężczyzn, który wywalczył wychowanek nowosądeckiego klubu Start, aktualnie zawodnik AZS AKS Kraków Michał Pasiut. W finale tej kategorii znalazł się także Dariusz Popiela, który zakończył rywalizację na 8. miejscu. O wielkim pechu może mówić Klaudia Zwolińska, której medale tym razem odpłynęły. Błędy popełnione na trasie zarówno w K1, jak i C1 nie pozwoliły na awans do finałów. Wychowanka Startu zajęła 5. miejsce w kategorii kajak cross.
10: Tyle od Renaty Pasiut. A przed slalomistami drugi Puchar Świata, tym razem w czeskiej Pradze. Mocno trzymamy kciuki za kolejne medale. Sprawdźmy, jakie są ustalenia synoptyków. Prognozy wskazują na dość duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Zapowiadane są też chwilowe przejaśnienia. Na skali zobaczymy niedługo 20 stopni. Ciśnienie utrzyma się nieznacznie poniżej normy, a warunki biometeo pozostaną niekorzystne. Wieczorem ochłodzi się do 15 na plusie, a w nocy i o poranku słupki rtęci wskażą 12 kreskę nad zerem. Jutro na niebie pojawi się więcej przebłysków słońca, a opady raczej nam nie grożą.
9: Wiesz, że ten bit i od razu świat staje się lepszy, tym bardziej, że mamy już popołudnie poniedziałkowe, więc już z górki, już fajnie. A teraz będzie jeszcze fajniej, bo przez najbliższe 3 minuty będą nam towarzyszyć Another 54 Ultra Talk to You. Przypominam, że dzisiaj Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca, a oprócz tego też Dzień Bez Alkoholu. No to zwłaszcza jak świętujemy Dzień Dziecka. Dawid Mięzek, ja jestem z wami do 13 dzisiaj, a to jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

Joker, ja, Andy, Dusty, Harris w RMF Max, to jest cały czas świeżynka, natomiast teraz przed nami, no już chyba można powiedzieć klasyk, ale słuchajcie, klasyk czy nie klasyk, ile by ta nuta nie miała lat od premiery, to powiem krótko, bioderka dokładnie tak samo chodzą. Sexy Back od Justina Timberlake'a.

0: Dive into the Ocean, Alok Ziba i Portugal The Man w RMF Max. Mamy pierwsze czerwcowe popołudnie. Wypłata dopiero co przyszła, chociaż nie do wszystkich, bo niektórzy tam do 10 muszą czekać. No ale też niestety na początku miesiąca przychodzą inne rzeczy, mniej takie przyjemne powiadomienie o ściągnięciu raty kredytu, na przykład rachunki dzieci mówiące: mamo, za wycieczkę trzeba zapłacić. No i już się człowiek czuje trochę rozczarowany, bo co sobie tam zarobił, co się ucieszył, że już jest przez moment dobrze na koncie, to poszło, o tak. Ale czekajcie, moment. Czy to musi tak być? Czy to musi nam zerować konto od razu tak na dzień dobry? Niekoniecznie, słuchajcie, bo jest przecież ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia w RMF Max. I zgarniasz takie pieniądze, możesz odetchnąć z ulgą, możesz sobie jakieś wakacje fajne zaplanować, albo ten długo odkładany remoncik w kuchni. Wchodzisz do gry, dajesz sobie szansę na tę kaskę, no to nie czekaj, tylko chwytaj za smartfona, wysyłaj SMS-a do nas z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69, także dużo nie zapłacisz, a w zamian możesz zgarnąć ponad 14 koła. Dokładnie więcej niż 14 470, a mniej niż 14 488. Jak zgadniesz w finale dokładną kwotę, to te pieniądze lecą do ciebie. Wchodź do gry na rmfmax.pl albo ślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jak zakupy nie

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: I po reklamie.

Gips, głowa się nie chce przestać kiwać po tym numerze w RMF Max. Krosno nie o kiwaniu, chociaż niektórzy mogą tak to zinterpretować. Uwaga, kierowcy na Czajkowskiego znowu kręcą ruchem. Od wczoraj wracamy do jazdy z Górki, a czyli z Placu Konstytucji 3 maja w stronę ronda przy Tkackiej, Podwalu i Czajkowskiego. Przez ostatnie lata jechaliśmy odwrotnie, ale urzędnicy stwierdzili, że najlepsze są powroty do przeszłości. Zmiana ma być na stałe, ale jak znamy życie, to kolejna zmiana jednak może się pojawić. Nie ma nudy. Oby te zmiany nie pojawiały się zbyt często, bo to nie sygnalizacja świetlna. A teraz zmiana klimatu i Bad Boys. Panowie, nie bierzcie tego tytułu do siebie.

0: nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Okazuje się, że od tego, jaką buźkę klient naciśnie w tej ankiecie zadowolenia, zależy, czy pracownicy sklepu dostaną premię, czy nie.
3: O, patrz! No. Także ja w imieniu asystenta proszonego na linię kas chciałbym przypomnieć, że my klienci i obsługa sklepu, my się musimy trzymać razem.
2: Wiadomo.
3: Bo razem tworzymy taką...

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Sprawdźmy, jakie są ustalenia synoptyków. Prognozy wskazują na dość duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Zapowiadane są też chwilowe przejaśnienia. Na skali zobaczymy niedługo 20 stopni. Ciśnienie utrzyma się nieznacznie poniżej normy, a warunki biometeo pozostaną niekorzystne. Wieczorem ochłodzi się do 15 na plusie, a w nocy i o poranku słupki rtęci wskażą 12 kreskę nad zerem. Jutro na niebie pojawi się więcej przebłysków słońca, a opady raczej nam nie grożą.

Good Boy Rihanna w RMF Max, która w temacie niegrzecznych chłopców, jak w tytule tego kawałka, to myślę, ma swoje doświadczenia, ale to już zostawmy, to już za nią, za nami, za to całe przedpołudnie poniedziałkowe, już kawałek popołudnia przed nami, program z I Wszystko Gra, który za chwilę odpalają dla was Ania Wojtkowiak i Fiołas. Także ja dziękuję, słyszymy się jutro po 9:00, jutro już będzie półmetek do długiego weekendu, pięknie. Dawid Miązek, do usłyszenia, miłego popołudnia, trzymajcie się, pa! I jeszcze pauza ode mnie, Magnetic.

0: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Płyty, płytki, płyty.
2: Co tam nucisz, Zosieńko?
1: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
3: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Minęła 13, tu RMF Max. Iwona Oszmaniec, zapraszam na Flash. Burze, silne porywy wiatru i deszcz. To będzie bardzo niespokojne popołudnie w aż 12 województwach. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla mieszkańców wschodniej i centralnej Polski. Czego konkretnie trzeba się spodziewać?
1: Przede wszystkim spodziewajmy się wiatru w porywach osiągającego prędkość 85 km na godzinę. Spodziewajmy się także deszczu do 35 mm. To oznacza, że dzisiaj lepiej zamknąć okna i sprawdzić, czy niczego nie zostawiliśmy na zewnątrz. Lepiej także nie parkować pod drzewami. Te ostrzeżenia dotyczą praktycznie wszystkich miejscowości na wschód od Gdańska, na wschód od Grudziądza, Bydgoszczy, Konina, Kalisza, Częstochowy czy też Katowic. Te ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
0: To był Krzysztof Berenda.
2: To jest RMF Max.
0: Policja prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie poważnego wypadku, do jakiego doszło w Łososinie Dolnej na drodze krajowej numer 75 z udziałem samochodu osobowego, ciężarówki oraz pieszego. Szczegóły na temat stanu zdrowia poszkodowanych nie są jeszcze znane. Dla młodych ludzi będzie to kluczowa przepustka na rynku pracy. Nie tylko w kraju, ale na terenie całej Unii Europejskiej. Mowa o dyplomach zdobytych dzięki egzaminom zawodowym, które dziś ruszyły w całej Polsce.
3: Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, cywilizowanego świata i wszędzie egzaminy, które są państwowymi egzaminami, a nie wewnątrzszkolnymi, te egzaminy są najbardziej ważne, bo one gwarantują obiektywizm, ale też i również gwarantują to, że każdy pozyskany jakiś tam element wspinania się zawodowego, to daje tę przepustkę do pracy.
0: Mówił Bogdan Adamski, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie. Przypomnijmy, letnia sesja egzaminów zawodowych w szkołach branżowych i technikach potrwa do 22 czerwca. W RMF Max jesteśmy też na bieżąco z inwestycjami realizowanymi przez województwo małopolskie. Ponad 15 milionów złotych przeznaczono na tereny zielone dla 13 samorządów. Wśród beneficjentów m.in. Limanowa.
4: Powstanie 5 parków kieszonkowych u zbiegu ulicy Nowej i Mickiewicza, przy Zygmunta Augusta, przy Limanowskim Domu Kultury, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, przy ulicy Józefa Marka, kolejne pod Miejską Górą.
0: Mówiła burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz. Z kolei Piwniczna Zdrój stworzy nowe zielone nakło z alejami spacerowymi, strefami odpoczynku i rozwiązaniami zatrzymującymi wodę. Na koniec krótkie info od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która ogłosiła pierwsze wyniki projektu ochrony niedźwiedzia brunatnego na Podkarpaciu i w Małopolsce. Udało się odłowić 8 z 18 planowanych zwierząt, głównie w gminach Solina i Baligród. 7 niedźwiedzi dostało obroże telemetryczne, a 1 chip. Kolejny etap przewiduje płoszenie osobników zbliżających się do terenów zamieszkałych. Pora na informacje pogodowe. W naszym regionie zachmurzenie nadal ma być spore. Towarzyszyć nam też będą umiarkowanie silne podmuchy wiatru i przelotne opady. Na skali zobaczymy niedługo 20 kresek. W kolejnych godzinach temperatura zacznie powoli spadać. Ciśnienie do końca dnia ma być lekko obniżone, a biometr niestety nie będzie nam dziś sprzyjać. Wieczorem słupki rtęci wskażą okolice 15 kreski nad zerem. Jutro aura na szczęście ma być przyjemniejsza. Padać nie powinno, a na niebie utrzyma się dominacja słońca.
5: Bierzemy was pod rękę i maszerujemy dalej.
2: Hity na maksa.
5: Poniedziałek razem raźniej. Anka Fioła, witajcie po 13 w RMF Max.
6: I co bardzo dobre, dzisiaj to jest Dzień Dziecka. Zastanawialiśmy się z Fiołasem, czy to pech, czy szczęście, że Dzień Dziecka przypada w poniedziałek.
5: No chyba szczęście, to zawsze jest szczęście.
6: Lekko przedłużony weekend wam dzisiaj zorganizujemy w pracy.
5: Do 17 z wami to jest I Wszystko Gra.
2: RMF Max.
5: Najświeższe hity i masa kasy do wygrania. To przygotowaliśmy dla was.
6: I do tego Bibi Rexa oraz Faithless na start. Za moment także White 2115 i California Love.

0: Kamilki robi popołudniowy poniedziałkowy klimat w RMF Max. Nie było mnie chwilę. Ja myślałem, że ty dawno tę kasę rozdałaś, wiesz? No więc chyba coś muszę z tym zrobić. Może bonusowa runda?
1: Proszę bardzo, klasyczek, prawda? Jak jego nie ma, to liczy na to, że wszystko zostanie załatwione bez niego. Ja chciałam mieć tę przyjemność z tobą rozdawania pieniędzy, więc oddałam stomatologowi 8. Tymczasem, proszę bardzo, wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł. Bo uwaga, od teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie 322 razy po to, żeby wam po 14 rozdać więcej niż 14 470 zł.
0: Skoro jesteśmy już razem, no to możemy. To może dziś. To możesz być ty. Teraz każdego maksa mnożymy 322 razy. Nie czekaj, bo ten dzień dziecka możesz zapamiętać na zawsze. 7327. SMS o treści Max do wzięcia. Ponad 14 tysięcy złotych.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile? 14 tysięcy 470 zł to wciąż za mało, ale 14 tysięcy 488 to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Co tam nucisz, Zosieńko?
14: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
15: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
16: Niskie ceny

0: zawarte. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Łapiemy wasz popołudniowy vibe w RMF Max to Yearbooks. Dzisiaj Dzień Dziecka. Piękne święto. Ale umówmy się, to nie jest tak, że dorośli też nie mogą się w to bawić.
1: A jak?
0: No bo każdy tym dzieckiem kiedyś był i dlatego mamy dla was wyjątkowe zadanie, za które możecie dostać od nas zestaw maksymalnych gadżetów. Jaką rzecz z dzieciństwa chcielibyście przywrócić na jeden dzień?
1: Dajcie znać już teraz, nagrywając głosówki na Messengerze RMF Max. Jedna rzecz, którą z dzieciństwa byście bardzo chętnie przywrócili. No i w ten sposób oczywiście autorzy tych najlepszych nagrań dostają od nas głosóweczki. I ja wiem.
0: No.
1: Leżakowanie w ciągu dnia z przedszkola.
0: Też o tym pomyślałem, Drzemka, bez poczucia
1: zajęte,
0: winy.
1: To już nie, słuchajcie, już tego proszę nie nagrywać. Weźcie, dawajcie jeszcze inne rzeczy cudowne z dzieciństwa, które chcielibyście przywrócić chociaż na jeden dzień w głosówkach na Messengerze.
0: Czekamy na głosówki i mamy dla was gadżety. Na jeden dzień. Co z dzieciństwa chcielibyście przywrócić? Nagrywajcie głosowe.
1: Kondycję, to może być odpowiedź. Dawid Podsiadło i sezon teraz.

0: Ten numer idealnie pasuje do tego, co spotkało nas tej nocy. Była w końcu niebieska pełnia księżyca, moi drodzy, a zatem wilki mogły wyć, ale wy może po 14 też zawyjecie. Jak wygracie? Ponad 14 tysięcy złotych.
1: Au, to symbol złota. Tak przy okazji i to się zgadza. 14 tysięcy, ponad 14 tysięcy do wzięcia w naszej zabawie. Spieszcie się, bo jeszcze moment do za 10 druga. 322 razy mnożymy każde zgłoszenie. 7327. Na ten numer wystarczy za 3,69 wysłać jednego maksa.
0: Hasło max na numer 7327. Po 14 rozdajemy kasę. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
13: Krosno 97 i 6 FM.
15: Pora na informacje pogodowe. W naszym regionie zachmurzenie nadal ma być spore. Towarzyszyć nam też będą umiarkowanie silne podmuchy wiatru i przelotne opady. Na skali zobaczymy niedługo 20 kresek. W kolejnych godzinach temperatura zacznie powoli spadać. Ciśnienie do końca dnia ma być lekko obniżone, a biometr niestety nie będzie nam dziś sprzyjać. Wieczorem słupki rtęci wskażą okolice 15 kreski nad zerem. Jutro aura na szczęście ma być przyjemniejsza. Padać nie powinno, a na niebie utrzyma się dominacja słońca.

0: bujają waszym fotelem w pracy. Rose i Bruno Mars, Apathé za nami w RMF Max. A to ciekawe, Robert Makłowicz o propozycjach walki we freak fightach.
1: Otrzymał proszę... takową?
0: Tak, oczywiście, no jakże. Proszę wybaczyć, nie skorzystam. Niestety brzmi odpowiedź Roberta Makłowicza.
1: Jest! Nie zawiodłam się, moi drodzy. Dziękuję bardzo, panie Robercie, bo już naprawdę czasami to pytanie jest parpierkiem lakmusowym na człowieka. No.
0: Parpierkiem.
1: Papierkiem, tak.
0: Ale wiesz co, fani freak fightów mogliby być tą walką zdegustowani. Mm-hmm. Przyszliby na awanturę, a wyszliby mądrzejsi. To jest nowość.

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: Wiesz co dobre?
4: Tak się gra.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
14: Minęła 14, a wy słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Iwona Szmaniec. Zapraszam na flash. Nawet dożywocie grozi mężczyźnie zatrzymanemu w zeszłym tygodniu pod zarzutem szpiegostwa. Chodzi o pracownika cywilnego jednej z firm zakładów MESCO, produkującej elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Mężczyzna trafił już do aresztu.
15: Ma 65 lat, a w lipcu planował przejść na emeryturę. Był zatrudniony w mieszczących się w Bolechowie w Wielkopolsce zakładach należących do MESCO. Produkowane są w niej elementy amunicji wielkokalibrowej, a także m.in. komponenty do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun. Podejrzany usłyszał zarzut mówiący o działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których przekazanie może zaszkodzić interesom państwa.
14: A to był Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
14: A teraz przenosimy się do gminy Jedlicze. Aż do końca października zamknięte będą dwa kluczowe kolejowo-drogowe przejazdy. Na ulicy Brzozowej w Jedliczu oraz w miejscowości Potok. Jest to związane z modernizacją linii kolejowej numer 108. Jakie wyznaczono objazdy?
16: Przede wszystkim będzie można skorzystać z nowej drogi powiatowej od krajowej 28 do Bieszyna, więc to będzie główny trakt komunikacyjny, jeżeli chodzi o objazdy, no ale też będzie można przejechać przez Męcinkę.
14: Mówił Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Samorząd ma w planach kolejną inwestycję w centrum tej miejscowości. Chodzi o remont wszystkich chodników dookoła rynku. W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i informujemy Was też o tym, co dzieje się na Sądecczyźnie. Z tej inwestycji skorzystają zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści. Na terenie gminy Stary Sącz pojawią się nowe ścieżki rowerowe.
17: Podpisana jest umowa w formule zaprojektuj wybuduj, aby ten pas dociągnąć od mostek już do Gołkowic, do tej zabudowy dawnych kolonistów. Więc tutaj można powiedzieć, że jedna z ważniejszych takich poza Starym Sączem centrów mieszkaniowych i życia, czyli Gołkowice, będą połączone ze Starym Sączem wygodną, bezpieczną ścieżką rowerową i to wszystko będzie sfinalizowane do końca przyszłego roku.
14: O szczegółach mówił Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Inwestycje rowerowe w gminie powstaną dzięki wsparciu unijnemu, które obejmie także Łącko oraz miasto Nowy Sącz. Bezpieczeństwo nad małopolskimi akwenami z mocnym zastrzykiem gotówki. Zarząd województwa rozdał dotacje dla podmiotów zajmujących się ratownictwem wodnym. Część tej kwoty zasili budżet służb w powiecie gorlickim, gdzie chętnie wypoczywają nad wodą mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia.
13: Dokładnie 45 tysięcy złotych trafi do gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lokalny WOPR przeznaczy te pieniądze przede wszystkim na utrzymanie stałej gotowości ratowniczej, dzięki czemu mieszkańcy i turyści wypoczywający nad wodą w powiecie gorlickim będą mogli czuć się bezpieczniej.
14: Tyle od Łukasza Zakrzewskiego. Do ratowników z terenu Małopolski trafi łącznie 400 tysięcy złotych. Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie. Na razie bez większych zmian. Na niebie zobaczymy sporo chmur, mają też występować przelotne opady na zmianę z chwilowymi rozpogodzeniami. Termometry wskażą niedługo 19 kreskę powyżej zera. Ciśnienie nadal nieznacznie obniżone, a warunki biometeo pozostaną niekorzystne. Wieczorem na skali 15 na plusie. Jutro na niebie pojawi się zdecydowanie więcej słońca, a słupki rtęci podskoczą do maksymalnie 22 kresek.
18: 1 czerwca to też dzień bułki z mlekiem, więc żeby na miękko wejść w ten poniedziałek, tak wam gramy po 14:00, to Kaigo.
19: Anka i Fiołas, siema w RMF Max.

0: słyszysz tę nowość,
1: jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF.

0: Takie klasyki pozwalają nam trzymać równowagę w to poniedziałkowe popołudnie. Sean Paul za nami, no bo umówmy się, nie każdy jest Jeanem Rose, który wczoraj na linie przeszedł pomiędzy najwyższymi budynkami w Polsce.
1: Oj, zrobił to pięknie i ten jego balans przypomina mi to, jak balansujemy czasami z budżetem. Żeby jeszcze coś odłożyć w miesiącu, no to za moment będzie szansa na to, żeby rzucić się na głęboką wodę wydatków, bo do rozdania mamy ponad 14 470 zł. Zostańcie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherrymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy.

0: graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura w RMF Max. No, każdy ma swoją ulubioną porę roku, a nasza ulubiona pora to pora rozdawania kasy.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z przyjemnością komuś dzisiaj wręczymy ponad 14 470 zł. Tylko ciekawe, ile dokładnie jest na naszym koncie. I to jest jedyne zadanie, które trzeba wykonać. No i przede wszystkim odebrać jeszcze połączenie, bo już wybraliśmy numer.
0: No a dzisiaj Dzień Dziecka i to może będzie jakiś wyjątkowo ważny omen, znak. Może to dziś, ale to czwarty sygnał już.
2: Ja właśnie się martwię, że to dziś nie pasuje, żeby odebrać, a to bardzo zła informacja, bo przecież 6 sygnałów maksymalnie czekamy.
0: Aj, nie tak miał zacząć się ten tydzień. No nie, ja nie wiem, co ludzie robią w poniedziałek o tej godzinie, Ania, że nie siedzą przy telefonie, czekając na telefon od nas.
2: No. Zupełnie tego nie rozumiem, zwłaszcza, że no takiej premii to wam szef na pewno nie da. 100 zł w takim razie tylko dla właściciela tego numeru, który niestety, ale nie odebrał połączenia i teraz kolej na was. Wchodzicie do zabawy wysyłając hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł do wygrania ponad 14 tysięcy cały czas.
0: Ta jedna wiadomość od tej kasy może was dzielić, a potem tylko odebrać telefon w finale. 7327 SMS o treści MAX.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Też macie ochotę coś zgarnąć? To zaglądajcie na rmfmax.pl po szczegóły. A to Ed Sheeran i jego Azizam.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl.

0: poczucie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie. Na razie bez większych zmian. Na niebie zobaczymy sporo chmur, mają też występować przelotne opady na zmianę z chwilowymi rozpogodzeniami. Termometry wskażą niedługo 19 kreskę powyżej zera. Ciśnienie nadal nieznacznie obniżone, a warunki biometeo pozostaną niekorzystne. Wieczorem na skali 15 na plusie. Jutro na niebie pojawi się zdecydowanie więcej słońca, a słupki rtęci podskoczą do maksymalnie 22 kresek.

0: Bordo, Rainer Zonneveld, można się przy nich rozmarzyć, tak jak przy waszych głosówkach, które dzisiaj nagrywacie z okazji Dnia Dziecka, o tej jednej rzeczy, którą chcielibyście chociaż na jeden dzień przywrócić z dzieciństwa.
1: Taką zostawiła nam Magda.
2: Ja potrzebuję przywrócenia chociaż na jeden dzień takich zwolnień od rodziców, gdzie pisali, proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego dziecka i można było zostać w domu, nie iść do szkoły. Potrzebuję takiej samej alternatywy tylko do pracy, chociaż na jeden dzień.
1: Ale to byłoby piękne! Dzwonisz do mamy, no mama ci nie napisze.
0: No jeden raz, no szef mógłby zaakceptować, serio.
1: Tak, Madzia, zestaw gadżetów od RMF Max leci do ciebie.
0: To jaka jest ta jedna rzecz z dzieciństwa, którą moglibyśmy przywrócić na jeden dzień, żeby działała? Nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
1: Mamy zestawy gadżetów. Po 15 kolejne do wzięcia to Olivia Rodrigo.

0: Reklama.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Sity na maksa.
12: Krosno 97 i 6 FM.
14: Mamy 15, więc pora na flash. Słuchacie RMF Max. Iwona Oszmaniec. Zaczynamy. Od północy za benzynę wreszcie zapłacimy mniej niż 6 zł za litr. Minister energii opublikował właśnie ceny maksymalne, które będą obowiązywały od jutra.
15: Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż jeszcze dzisiaj. Diesel natomiast może kosztować maksymalnie 6,26. Czegoś takiego, czyli benzynę za mniej niż 6 zł, nie widzieliśmy od czasu uderzenia Ameryki i Izraela na Iran, a zapowiada się, że będzie tylko lepiej, bo przed nami długi czerwcowy weekend, no i koncerny paliwowe już zapowiadają promocje.
14: Informował Krzysztof Berenda.
12: To jest RMF Max.
14: Dziś wystartowała letnia sesja egzaminów zawodowych. Zdobyte certyfikaty zdecydowanie przydadzą się na rynku pracy. Bez takiego dyplomu wiele firm zatrudniać nie chce.
16: Jednak są firmy, zakłady pracy, które jednak wymagają państwowych uprawnień, państwowych egzaminów, zdanych tych egzaminów, certyfikatów umiejętności i wiedzy i dopiero są dopuszczani do miejsc pracy.
14: Podkreślał Bogdan Adamski, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie. Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów, którzy mierzą się z egzaminami, a sesja letnia potrwa do 22 czerwca. W RMF Max wiemy, w co w najbliższym czasie zainwestują władze województwa małopolskiego, a zamierzają one zwiększyć ilość zieleni w naszym regionie. Na ten cel dla 13 samorządów przeznaczono ponad 15 milionów złotych. Skorzysta m.in. Piwniczna Zdrój. Kasa pójdzie na zagospodarowanie terenu Nakła.
17: Mówimy o gigantycznej ilości różnego rodzaju nasadzeń, infrastruktury turystycznej, ale to też tak zwane zielone przystanki, to też tak zwana sucha rzeka, a więc kwestia retencji. Nakło już dzisiaj cieszy się olbrzymią popularnością, natomiast jeżeli zakończymy ten projekt, to naprawdę to miejsce zyska zupełnie nowe oblicze.
14: Wyjaśniał Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej. 2 awanse z rzędu. Jest na to szansa. Sandecja Nowy Sącz zakończyła sezon zasadniczy na 6. miejscu w BetClick drugiej lidze i zagra w barażach o awans na zaplecze Ekstraklasy.
18: Wygrana 1-0 z Zagłębiem Sosnowiec po bramce Filipa Piszczka zapewniła 3 punkty drużynie z Nowego Sącza.
19: Osiągnęliśmy cel minimum, jaki był przed nami postawiony, czyli zakończenie sezonu w pierwszej szóstce i danie sobie szansy na awans do pierwszej ligi poprzez baraże. To zrobiliśmy.
18: O zrealizowanym celu celu i grze w barażach mówił szkoleniowiec Sandecji Nowy Sącz Rafał Smalec. We wtorek o godzinie 16 Sandecję zagra w półfinale baraży z Olimpią Grudziądz na wyjeździe.
14: To był Julian Dulemba. W przypadku pokonania Olimpii Sandecja w finale zagra ze zwycięzcą meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała Śląsk 2 Wrocław. Mecz zostanie rozegrany 6 czerwca o godzinie 13.45. A więcej informacji dla kibiców już za chwilę przedstawi Krzysiek Chwaliński we Fleszu Sportowym.
6: Popołudniowy flash sportowy zaczynamy od tenisa. Dosłownie od kilku minut Maja Chwanińska walczy w Paryżu o ćwierćfinał French Open. Polka mierzy się z ostatnią nadzieją Francji w singlu, czyli Diane Perry. To może być niełatwe starcie, w którym faworytką chyba jednak będzie Polka. Przypomnijmy, Chwanińska w pierwszej rundzie pokonała Chinkę Qin Wen Zhang, później wygrała z Belgijką Elise Mertens, a w trzeciej rundzie była lepsza od Greczynki Sakari. Zwyciężczyni dzisiejszego meczu w ćwierćfinale trafi na lepszą w pojedynku Potapowa-Kalińskaja. 42 drużyny z 26 krajów przyjechało do Warszawy, gdzie rozpoczynają się właśnie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. W turnieju wezmą udział obie polskie reprezentacje, kobieca i męska.
14: Pora na szybki rzut okiem na mapy meteo. Synoptycy zapowiadają, że na niebie pojawi się umiarkowane, a chwilami spore zachmurzenie. Możliwe, że wystąpią przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. Ciśnienie delikatnie obniżone, a warunki biometeo do końca dnia będą niekorzystne, co może odbić się na naszym samopoczuciu. Na termometrach coraz niższe wartości. Słupki rtęci wskażą niedługo 18, a wieczorem 15 kresek. Jutro na niebie zobaczymy sporo słońca, a na skali 22 stopnie.
5: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
20: Minęła trzecia. Jaka jest jedna rzecz, którą z dzieciństwa chcielibyście przywrócić? Za najfajniejsze głosówki w tej godzinie dajemy gadżety.
21: Oprócz tego będą też tipy dla ogrodników. Anka i Fiołas, bądźcie z nami.
20: W RMF Max. No i hitów, cała masa Bledka, od niej zaczynamy.
21: A do tego Macklemore już za moment, czy Dub Dogs, Fizo i Zark. Dzień dobry. Daleko

0: 80s Style. No kto go nie lubi? Dub Dogs, Fizzo i Zark za nami w RMF Max, a to też polubicie. Rząd pracuje nad nową ustawą, według której w restauracjach każdy za darmo mógłby się napić wody z kranu.
1: Wow! Kranówka Plus, tak powinien się nazywać ten program.
0: Popularny na Zachodzie.
1: Myślę, że dopną ten temat akurat bardzo szybko. Wreszcie coś faktycznie za darmo od rządu. No w końcu, jeśli chodzi o lanie wody, są w tym specjalistami.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Płyty, płytki, płyty.
7: Co tam nucisz, Zosieńko?
6: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
8: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
15: Krosno 97,6 FM.

0: daje głowę, że niektórzy z nim dorastali. Od czasów dzieciństwa aż po dziś dzień. Eminem za nami w RMF Max. Dziś dzień dziecka, dlatego nagrywacie głosówki. Co chcielibyście, żeby z dzieciństwa na jeden dzień wróciło?
1: Ela, bardzo wymownie.
2: Najchętniej z dzieciństwa wróciłabym do skakania w stogi siana.
1: Aha, ja też bym chciała mieć stogi z sianem.
0: Stogi jak sknerus mak kwacz.
1: Julka?
3: Z dzieciństwa chciałabym przywrócić moje nastawienie do palenia.
1: Bęk!
0: Oby nie tego za garażami.
1: Dziewczyny lecą.

0: toaletowymi, trzeba jeszcze zbierać teraz rolki papieru toaletowego. Jak z nich zrobić użytek w ogrodzie? O tym za moment. Nigdzie nie odchodźcie. Max.
1: Reklama. A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kaufland jest fresh. Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 000 zł miesięcznie.

0: naszym samopoczuciu. Na termometrach coraz niższe wartości. Słupki rtęci wskażą niedługo 18, a wieczorem 15 kresek. Jutro na niebie zobaczymy sporo słońca, a na skali 22 stopnie.
1: RMF Max. RMF Max Krosno.

0: Nakręcamy ten poniedziałek. Plan B, PZ, Mata, Kasbałagane w RMF Max, a teraz będziemy się kręcić wokół rolki papieru toaletowego, ale już tej pustej, tej, którą nie wiadomo kto wynosi zazwyczaj. Lepiej nie wynosić, bo się okazuje, że w ogrodzie może zrobić wspaniałą robotę. Przede wszystkim jest regulatorem wilgotności. Do tego przysmak dla dżdżownic to też rolka papieru.
1: Wow, no to teraz gdzie to magazynować? Obok butelek.
0: No to na pewno.
1: Plus taki, że to można zgnieść, ziemia nie wymyśla, nie wypluje z powrotem. Poza tym o butelki ktoś czasem pyta, ale jak sąsiad przyjdzie po moje rolki, po papierze, to będzie cringe'owo.
0: Bob Sinclair teraz.

0: Reklama.
1: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Płyty, płytki, płyty.
9: Co tam nucisz, Zosieńko?
8: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
10: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
12: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.
14: Minęła 16, więc czas na flash. Słuchacie RMF Max. Iwona Oszmaniec, zaczynamy. Minimum 700 porodów rocznie. Taki ma być główny wskaźnik, który zapewni finansowanie oddziałom położniczym według nowej koncepcji Ministerstwa Zdrowia. To reakcja na to, że w Polsce z każdym rokiem na świat przychodzi średnio o kilkanaście tysięcy mniej dzieci. Prowadzenie oddziałów położniczych jest przez to coraz mniej opłacalne. A co z porodówkami, które mają mniej niż 700 porodów rocznie?
15: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego. Jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów albo mniej, ale dojazd zajmuje dużo czasu, ma być zapewnione finansowanie za gotowość do odbioru 400 porodów rocznie, a powyżej już każdy pojedynczy poród byłby finansowany oddzielnie. Szczegóły zmian Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować w czerwcu.
14: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
16: To jest RMF Max.
14: A teraz krótkie info dla kierowców z regionu. W Nowym Sączu spodziewajcie się korków na bulwarze Nerwiku i w okolicach Ronda Solidarności. Zatory mogą się też tworzyć na obwodnicy Północnej i Tarnowskiej. W Krośnie natomiast postoicie nieco dłużej na Bieszczadzkiej, Legionów i Korczyńskiej. Spore utrudnienia w ruchu czekają też kierowców podróżujących przez gminę Jedlicze. Jak mówimy Wam od rana we fleszach, całkowicie zamknięte dla ruchu zostały dwa kluczowe przejazdy kolejowo-drogowe. Na ulicy Brzozowej w Jedliczu oraz w miejscowości Potok. Samorząd ma w planach kolejną inwestycję w centrum Jedlicza.
17: Liczymy tutaj na deklarowaną współpracę powiatu z samorządem gminy Jedlicze. Chcielibyśmy przy okazji wykonać remonty wszystkich chodników dookoła rynku. Liczymy, że to uda się zrobić.
14: Mówił Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze. Lepsze warunki do trenowania i rekreacji będą mieć mieszkańcy w jednej z gmin na Sądecczyźnie. Więcej szczegółów ma dla Was Julian Dulemba.
18: Gmina Podegrodzie pozyskała 976 tysięcy złotych dofinansowania z programu Moje Boisko Orlik 2012. Środki zostaną przeznaczone na modernizację kompleksu sportowego w Brzeznej. W ramach prac planowane jest położenie nowej nawierzchni na boisku piłkarskim, wymiana ogrodzenia oraz modernizacja systemu oświetlenia, przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego dostosowanego do koszykówki i siatkówki oraz kompleksowy remont budynku sanitarno-szatniowego.
14: Szczegółowy harmonogram prac zostanie ogłoszony po wybraniu wykonawcy. W ramach tego samego projektu zmodernizowany zostanie też kompleks boisk w Podegrodziu przy tamtejszej szkole podstawowej. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z ważnymi wydarzeniami w Nowym Sączu. Jak wiecie już z naszej anteny, zbliża się ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.
0: Takie turnieje to zawsze jest niesamowite doświadczenie. Jestem nie tylko pod wrażeniem zaangażowania dzieciaczków, ale też ich bardzo dzielnych rodziców, którzy niesamowicie ich wspierają.
14: Mówił Damian Bombol, ambasador Football Plus, który organizuje wydarzenie. Impreza wystartuje 13 czerwca na stadionie Sandecji przy Kilińskiego. A my do tematu jeszcze wrócimy. Czas na prognozę pogody. W najbliższym czasie na niebie pojawi się sporo chmur, a na skali zobaczymy 17 nad zerem. Synoptycy zapowiadają przelotne opady. Ciśnienie pozostanie lekko obniżone, a biometr może mieć negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Cierpieć będą zwłaszcza meteopaci. Jutro spodziewajmy się poprawy warunków pogodowych. Meteorolodzy prognozują, że na niebie zobaczymy sporo przebłysków słońca, a temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie.
9: Kolejna godzina pełna hitów w RMF Max w najlepszym składzie. Z wami na pokładzie.
19: Anka i Fiołas. I na szczęście jest już po 16, a nie tak jak śpiewa Dawid.

0: przy tych dźwiękach. Cieszymy się jak dzieciaki. To Tame Impala w RMF Max. Zaglądamy na naszą skrzynkę messengerową. Tu zostawiacie nam głosówki z okazji Dnia Dziecka.
1: Co chcielibyście, żeby wróciło z dzieciństwa tak na jeden dzień? Roxana, no piękne nagranie.
2: Co bym przywróciła? A to Roxana, obiad!
1: W poniedziałek, jakie to by było cudowne, jakby mi ktoś tak zrobił go na gotowe, no.
0: Tylko mama głośniej by musiała krzyczeć, żebyś w robocie usłyszała. Dla Roxany gadżety, a dla wszystkich Ray.

0: Anima Joy, Beautiful. Tak powolutku reguluje nam ciśnienie w ten poniedziałek, ale teraz będzie o przyjemnościach. Fioas, z czego każdego dnia cieszy się przeciętny Polak, powiedz?
1: Z krzywdy sąsiada.
0: No, nie? Tego się nie spodziewałam, ale chcę powiedzieć, jak tak myślisz, to zmieniła się nasza narodowa cecha. O tym zaraz zostańcie.
2: Max. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note

0: codzienne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
0: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: z najświeższych hitów, tych w RMF Max. Czerpiemy wszyscy radość, to jasne. Body Talk i Ale Farben w RMF Max, ale to ciekawa statystyka. 80% Polaków traktuje posiłki jako źródło codziennej radości.
1: Pamiętacie, jak rapował kiedyś Rychupeja? Jest jedna rzecz, dla której warto żyć.
0: Żarcie!
1: I nie zmienia się nic, dokładnie.
0: Ale również 80% stresuje się codziennym przygotowywaniem i planowaniem posiłków, więc może na taki catering, żeby ktoś za was go przygotowywał, kasa od RMF Max wam się przyda. Pamiętajcie, wciąż ponad 14 tysięcy złotych jest na naszym koncie, a wystarczy raz się zgłosić, żeby cała ta kasa była twoja.
1: Wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i tak wchodzicie do gry. I jutro możemy do ciebie zadzwonić i powiedz, ile mamy na koncie, a ty zgarniesz te pieniądze.
0: Jesteśmy już bardzo blisko właściwej odpowiedzi. Nie czekajcie. 7327 SMS o treści Max.

0: utwór tętniący latem, aż czuć je w powietrzu i wiatr we włosach. To modelki w RMF Max, ale letnią to my mamy wspaniałą rozdawkę w RMF Max dla Was także na festiwale Strefa 57. Koncerty już w tę sobotę, a do tego jeszcze festiwal Ekipy.
1: I to wszystko możecie zobaczyć na własne oczy, bo bilety będą do wzięcia po godzinie 17. Zapraszamy już teraz w imieniu kanału nadawczego, a my jutro standardowo po 13 zapraszamy w duecie.
0: Bardzo Wam dziękujemy za ten wspólny poniedziałek w Dniu Dziecka. Bawcie się dobrze, zostańcie z nami koniecznie. Do usłyszenia, Anka i Fiołas.
1: Pa! Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
6: Let's go.
7: Don't kill my vibe.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
8: Czas na prognozę pogody. W najbliższym czasie na niebie pojawi się sporo chmur, a na skali zobaczymy 17 nad zerem. Synoptycy zapowiadają przelotne opady. Ciśnienie pozostanie lekko obniżone, a biometr może mieć negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Cierpieć będą zwłaszcza meteopaci. Jutro spodziewajmy się poprawy warunków pogodowych. Meteorolodzy prognozują, że na niebie zobaczymy sporo przebłysków słońca, a temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie.

0: mama.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
0: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
0: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Wybiła 17, tu RMF Max. Iwona Oszmaniec, zapraszam na Flash. Dziś w pogodzie jeszcze dość niespokojnie, ale od jutra nad zachodnią część kraju napłynie dużo cieplejsze powietrze i będzie ono bardziej suche. Stąd w tym rejonie Polski będzie słonecznie i wyraźnie cieplej, bo tam temperatura maksymalna sięgnie nawet 26 stopni. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują wypad na długi czerwcowy weekend. Ale uwaga, obłożenie wielu obiektów noclegowych, na przykład na Pomorzu, przekracza 80%. Nie oznacza to jednak, że zabraknie wolnych pokoi. Branża spodziewa się, że jeśli pogoda dopisze, część turystów zdecyduje się na spontaniczny wyjazd i dokona rezerwacji w ostatniej chwili.
1: To jest RMF Max.
0: Amatorzy jazdy na dwóch kółkach z Sądecczyzny. Ta wiadomość Was ucieszy. W gminie Stary Sącz rozwija się infrastruktura rowerowa. Docelowo ścieżką rowerową będziemy mogli dojechać do Gołkowic. Gdzie jeszcze pojawią się nowe trasy?
2: Dalej jeszcze mamy plany, bo pewnie takie dziury staramy się załatać. Powstanie ścieżka rowerowa i to jeszcze w tym roku albo najpóźniej początkiem przyszłego, bo tutaj również jest podpisana już umowa w formule zaprojektuj, wybuduj, a mowa tutaj o ścieżce wzdłuż ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego od Moszczeniczanki do strefy aktywności gospodarczej. Tam wcześniej musieliśmy ograniczyć ten zakres, a także dalej idąc welo Dunajec wzdłuż Dunajca z Gołkowic do Gabonia. Tutaj również jest podpisana umowa na fragment tej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej.
0: Mówił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Inwestycje te zrealizowane zostaną dzięki wsparciu unijnemu, które obejmie też gminę Łącko oraz miasto Nowy Sącz. I jeszcze krótkie przypomnienie dla kierowców z Krynicy. Do środy potrwają utrudnienia na odcinku drogi powiatowej od Parku Pułaskiego do wjazdu na Górę Parkową. Drugi etap robót ruszy 8 czerwca. A teraz we Flashu wybiegamy nieco w przyszłość. Pod koniec wakacji ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja mobilna, dzięki której odkrywanie uroków polsko-słowackiego pogranicza będzie dużo łatwiejsze. Najnowsze informacje w tej sprawie ma dla Was reporter RMF Max.
3: Nowe narzędzie ma być kompletnym kompasem po naszym regionie. Użytkownicy znajdą w nim interaktywne mapy, nawigację na trasach turystycznych, kalendarz lokalnych imprez oraz praktyczny planer wycieczek. Nie zabraknie też ciekawostek i materiałów o ekologii. Aplikacja będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i zadziała w 3 językach: polskim, słowackim oraz angielskim.
0: Tyle od Łukasza Zakrzewskiego. Na koniec coś dla najmłodszych mieszkańców Krosna i ich rodziców. Choć to dziś w kalendarzu 1 czerwca, obchody Dnia Dziecka zaplanowano u Was na najbliższy weekend. 6 i 7 czerwca na terenach zielonych przy hali sportowo-widowiskowej Mosir czekać na Was będą dmuchane zjeżdżalnie, place zabaw i tory przeszkód ozdobione motywami z ulubionych kreskówek maluchów. Na miejscu znajdą się też stoiska z zabawkami i słodyczami. Atrakcje dostępne mają być od godziny 13 do 21.
1: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: A teraz sprawdźmy najnowsze ustalenia synoptyków. Zachmurzenie wciąż umiarkowane, a chwilami spore. Słupki rtęci wskażą wkrótce 17 kreskę powyżej zera. Możliwe, że przelot nie popada. Ciśnienie pozostanie nieznacznie obniżone, a biometr niekorzystny, co może skutkować spadkiem energii i nieco gorszym samopoczuciem. Jutro zachmurzenie ma być mniejsze, a na skali zobaczymy od 13 stopni o poranku do 22 w najcieplejszym momencie dnia. Padać nie powinno.

0: No dzień dobry, kochani, 4 minuty po 5. Ja dzisiaj sama w radiu. Na Dzień Dziecka, jak Kevin sam w domu, więc wszystko się zgadza. Dobrze będzie, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Wracamy razem z pracy. Justyna Borycka po tej stronie, cześć.
1: Max.
0: I od razu powiem, bilety do Strefy 52 będą do zgarnięcia.

0: Black Eyed Peas, Meet Me Halfway w RMF Max, prawie 10 minut po piątej. No to spotkajmy się gdzieś po drodze i opowiedzcie, co się u was działo.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka.
0: Tak jest, dobrze słyszeliście dzisiaj Borycka i Borycka, bo jestem sama dzisiaj w kanale nadawczym, ale tak naprawdę to nie do końca, bo jesteście przecież też wy po drugiej stronie. No i dziś pytanie, jak zwykle o tej porze. Co robiliście w weekend? Bo ja na przykład w weekend byłam w Wilnie na festiwalu Chłodnika Litewskiego. I nie sądzę, żeby coś mogło to przebić, ale próbujcie, bo ja z tych waszych weekendowych historii potem z przyjemnością napiszę piosenkę, która jeszcze w tej godzinie w RMF Max się pojawi. Naprawdę, piosenka o was, więc dajcie znać na Messengerze RMF Max, co robiliście w weekend. A to Gips z nowością. Ty masz, więc niech pobuja.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max, ale to dobrze brzmi o tej porze, 19 po 5, tutaj kanał nadawczy, a ja cały czas czekam na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, co robiliście w weekend, bo z tego powstanie piosenka. Obiecuję wszystkie odpowiedzi wziąć pod uwagę. No i ta piosenka zagra jeszcze dzisiaj w RMF Max, ale w międzyczasie jeszcze, słuchajcie, naprawdę ciekawą rzecz znalazłam w internecie. Poprawiła mi humor, to pomyślałam, że się od razu z wami podzielę. Jest taka lista zagubionych, ekstremalnie drogich rzeczy, które do tej pory się nie znalazły. No i tak cały czas ludzkość poszukuje jeszcze 8 jajek Faberge, klejnotów irlandzkiej korony, a Portugalczycy to w ogóle zgubili jakiś gigantyczny statek warty miliardy i też jeszcze nikt go nie znalazł. Także na luzie, te zgubione klucze, pierścionek albo słuchawki, to nic, może być gorzej, ale jednocześnie nie liczyłabym, że szybko się znajdą.
1: Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

Kiedyś były pory roku Vivaldiego, dzisiaj cztery pory roku Wiktora Waligury. Tak gramy w RMF Max w kanale nadawczym. No słuchajcie, 10 lat trzeba było czekać, ale są. Są z nową płytą i nowym numerem w RMF Max. MGK i Wiz Khalifa z takim wakacyjniaczkiem o dwóch chłopach, co niezdarnie próbują zagadać do dwóch dziewczyn z sąsiedztwa. No i przyznam, że jest to całkiem urocza historia, taka ze szkolnych czasów. No i ten luz i dystans czuć tutaj bardzo, więc niech się dobrze niesie. Girl Next Door to jest nowość w RMF Max.

Wait So Long to Swedish House Mafia w RMF Max. No ja nie wiem, ile jeszcze będziemy czekać. Pewnie długo, aż pogoda w końcu się zrobi spokojna. Póki co, z tego co widzę, to na południu kraju jeszcze może być trochę wietrznie i deszczowo. Północny zachód już się przejaśnia, a szczegóły sprawdzimy za chwilę w najświeższej prognozie w RMF Max, więc bądźcie blisko, no tym bardziej, że za chwilę jeszcze piosenka o tym, co robiliście w weekend. Jeszcze można dać znać na Messengerze RMF Max. Wezmę to pod uwagę.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Najlepiej słuchać w pracy.
1: Max robi mi dzień.
2: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: A teraz sprawdźmy najnowsze ustalenia synoptyków. Zachmurzenie wciąż umiarkowane, a chwilami spore. Słupki rtęci wskażą wkrótce 17 kreskę powyżej zera. Możliwe, że przelotnie popada. Ciśnienie pozostanie nieznacznie obniżone, a biometr niekorzystny, co może skutkować spadkiem energii i nieco gorszym samopoczuciem. Jutro zachmurzenie ma być mniejsze, a na skali zobaczymy od 13 stopni o poranku do 22 w najcieplejszym momencie dnia. Padać nie powinno.

0: Dobrze jest, wajbujemy. Za 10 minut będzie 6 i to jest ten moment na premierę piosenki o tym, co robiliście w weekend. Daliście znać na Messengerze RMF Max, a ja zrobiłam z tego piosenkę.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka.

0: dalekim świecie.
1: No i co, jakoś poszło, nie? Ewen i Halo teraz w RMF Max. Bądźcie blisko, tutaj kanał nadawczy. Bilety do Strefy 57 jeszcze dzisiaj będą do zgarnięcia, więc dzieje się z RMF Max.

0: Tak ładnie grać na skrzypcach to nie jest prosta rzecz. Bledka, komu miałabym powiedzieć, w RMF Max. Za 4 minuty będzie 6, będą ważne wiadomości z regionu, te pogodowe też, kolejne bęgery, no i trochę w temacie Dnia Dziecka jeszcze się pokręcimy, więc bądźcie z kanałem nadawczym. Hity na
1: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Słuchacie RMF Max, przy mikrofonie Iwona Oszmaniec. Zapraszam na Flash. Zaczynamy od dobrych wieści dla amatorów jazdy na dwóch kółkach z Sądecczyzny. Na terenie gminy Stary Sącz będzie więcej ścieżek rowerowych, a trasy są tu wyjątkowo malownicze.
2: Stary Sącz stał się wymarzonym miejscem na rowery. Wymarzonym dlatego, że mamy nasze ukształtowanie. Przez jednej strony są te takie obszary płaskie, gdzie można rzeczywiście tak jeździć rekreacyjnie, jak ktoś nie lubi po górach, ale z drugiej strony, jeżeli chce się po prostu pojeździć po górach, też jest gdzie wyjechać. Stale chcemy rozszerzać ich sieć, poprawiać komfort i tym razem mówimy o inwestycji wzdłuż drogi łączącej Stary Sącz z Gołkowicami, gdzie w poprzednich latach wybudowaliśmy taki pas dla rowerów wzdłuż ulicy Piłsudskiego i wzdłuż mostek. Kontynuujemy na dalszym odcinku. Te prace już trwają.
1: O szczegółach mówił Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Inwestycje realizowane będą dzięki wsparciu unijnemu.
0: To jest RMF Max.
1: To jedna z największych inwestycji w historii szkoły. Mowa o hali sportowej, która będzie dobudowana do zespołu szkół ekonomicznych w Nowym Sączu. Kto będzie mógł z niej korzystać? O tym powie dyrektor placówki dr Tomasz Połomski.
3: Hala sportowa będzie do dyspozycji uczniów, ale nie tylko uczniów, obecnie uczących się w ekonomii, ale także przyszłych roczników i także uczniów innych szkół miasta Nowego Sącza, a także mieszkańców Nowego Sącza. Plac budowy został już oficjalnie przekazany wykonawcy, teren został ogrodzony i prace ruszyły.
1: Na budowę hali sportowej miasto przeznaczy około 15 milionów złotych. Zaczęła się już letnia sesja egzaminów zawodowych. Przez najbliższe tygodnie uczniowie techników i szkół branżowych będą sprawdzać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, walcząc o państwowe certyfikaty. Gorący okres czeka również krośnieński mechanik. Jak będzie wyglądał tu egzamin?
4: To jest egzamin składający się z dwóch części. Z części teoretycznej, pisemnej, z części praktycznej, który jest bardziej projektowy, ale też dla absolwentów branżowej szkoły pierwszego stopnia jest to stricte egzamin praktyczny z wykorzystaniem tej infrastruktury, zwłaszcza mechanicznej i samochodów spalinowych, i te egzaminy pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej są u nas realizowane.
1: Mówił Bogdan Adamski, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie. Na koniec krótkie, ale ważne ogłoszenie. Zarząd Województwa Małopolskiego rozdał dotacje dla podmiotów zajmujących się ratownictwem wodnym. Łącznie do ratowników trafi 400 tysięcy złotych. Część tej kwoty zasili budżet służb w powiecie gorlickim, gdzie chętnie wypoczywają nad wodą mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia. Szczegóły ma nasz reporter.
5: Dokładnie 45 tysięcy złotych trafi do Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lokalny WOPR przeznaczy te pieniądze przede wszystkim na utrzymanie stałej gotowości ratowniczej, dzięki czemu mieszkańcy i turyści wypoczywający nad wodą w powiecie gorlickim będą mogli czuć się bezpieczniej.
1: Tyle Łukasz Zakrzewski.

0: Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie. Według prognoz na niebie utrzyma się dominacja chmur. Towarzyszyć nam będą delikatne podmuchy wiatru, a na skali zobaczymy 16 na plusie. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady. W nocy ochłodzi się do 12 stopni i takie wartości pojawią się na skali także o poranku. Jutro aura ma być przyjemniejsza. Na niebie zobaczymy więcej słońca, a opady nie powinny nam dokuczać. Będzie też nieco cieplej. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 22 kreski.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Cztery po szóstej, a ja dzisiaj z zaciekawieniem odkryłam, że 1 czerwca to jest nie tylko Dzień Dziecka, ale też Światowy Dzień Rodziców. I tak sobie myślę, że to jednak ma sens, bo dzisiaj rodzicom życzenia i gratulacje też się należą. Trochę w temacie tego Dnia Dziecka jeszcze się zakręcimy, wrócimy do przeszłości, więc bądźcie blisko. Justyna Borycka po tej stronie. Słyszymy się jeszcze do 20. A no i przypominam, że prezenty na Dzień Dziecka też będą. Strefa 57, tutaj już w sobotę kolejny koncert, teraz Bibi Rexha i Faithless.

0: Mam wrażenie, że nie tylko ja tak mam, ale że jakieś wewnętrzne, taneczne zwierzę się odzywa w człowieku, kiedy ten numer leci. Rihanna i Disturbia w RMF Max, 11 minut po 6, to jest kanał nadawczy. No i gdziekolwiek teraz jesteście, skupcie się na chwilę i pomyślcie, co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie. To jest takie pytanie, które mi przyszło dzisiaj do głowy z okazji Dnia Dziecka. Moja mama na przykład zawsze za mnie prasuje rzeczy, jak do niej przyjeżdżam do domu, mimo że ja uważam, że żelazko to jest koncept po prostu społeczny i wcale nie musimy rzeczy prasować, to jednak to są rzeczy silniejsze. A jak jest u was? Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max teraz zbieram. No, opowiedzcie, co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: No to jeszcze polecimy Latino teraz.

0: Jak tam dzieci po drugiej stronie radia RMF Max? John Summit i All The Time tutaj gra, więc uważajcie na siebie, ale wiadomo, dziećmi swoich rodziców jest się zawsze, niezależnie od tego, ile się ma lat. No i dzisiaj pada pytanie, co cały czas robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: Hej, moja mama do tej pory płaci za mnie rachunek telefoniczny.
0: To faktycznie dosyć zabawne, no. Ale na kartę czy na abonament?
2: Jak chciałam sobie zrobić kanapki, to mamusia zawsze mówiła, daj, bo ty nie zrobisz tak dobrych jak ja. No i to się zawsze zgadzało.
0: To się zgadza i ja też skądś to znam. Głosówki zbieram na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, co robią nadal za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie. O, coś nam się tutaj wyłączyło. Co jest? Zosia? O!

Metzner i Gotan, tak do klimatycznego przesuwania się po mieście różnymi środkami transportu. W pół do siódmej jest dokładnie, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Trochę ciekawostek sobie jeszcze sprawdzam, słuchajcie, w internecie. Okazuje się, że psy są niezwykle wyczulone na sygnały, które wysyłamy często zupełnie nieświadomie. Potrafią dostrzec zmiany w naszym zachowaniu dużo wcześniej, niż sami zdajemy sobie z nich sprawę. To mam nadzieję, że te wszystkie pieski, które dają mi się pogłaskać, nie sądzą, że potrzebuję terapii.

0: Niby poniedziałek, ale humory bardzo dobre. Dzisiaj Dzień Dziecka, Kajko i Kalit za nami, a wy dajecie znać, co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: Moja mama ciągle chce czesać mi włosy, choć mam już 35 lat i zawsze, kiedy do niej przyjeżdżam, chcę zawsze, abym miała dwa warkocze.
0: To brzmi naprawdę bardzo dobrze. Czekam na więcej. Zostawiajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
14: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
15: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje,
16: to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie. Według prognoz na niebie utrzyma się dominacja chmur. Towarzyszyć nam będą delikatne podmuchy wiatru, a na skali zobaczymy 16 na plusie. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady. W nocy ochłodzi się do 12 stopni i takie wartości pojawią się na skali także o poranku. Jutro aura ma być przyjemniejsza. Na niebie zobaczymy więcej słońca, a opady nie powinny nam dokuczać. Będzie też nieco cieplej. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 22 kreski.

0: słuchajcie, właśnie na genialny pomysł. Uważam, że Explosion powinno być oficjalnym hymnem i każdego po prostu poniedziałku. Albo że poniedziałek powinien być światowym dniem Explosion, żeby dało się go lepiej przeżyć po prostu. Jeszcze trochę, 10 minut i będzie godzina 19, a wy dzisiaj opowiadacie, co robią nadal za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: U mnie na przykład moja babcia dalej mi kroi chleb do pracy.
0: To już, powiem szczerze, jest mocne wyręczanie. Krojenie chleba to jedna z podstawowych umiejętności, ale Elwira też pisze, że jej mama do tej pory robi sos musztardowy do jajek i biały sos do ryżu. Nie słyszałam o takich, ale Elwira, jak coś, to można podesłać. Spróbuję i ocenię, czy warto brać od mamy cały czas. A tymczasem co, może jakiś taki wakacyjny vibe'ik sobie zrobimy? Tak na powroty z pracy? California Love to White 2115.

0: Pink Panthers i Zara Larsson grają w RMF Max, a ja zgłębiam tajniki białego sosu do ryżu, który został nam tutaj podesłany. Okazuje się, że to jest klasyczny dodatek na kaszubach. Taki kaszubski beszamel, można powiedzieć. Wygooglujcie sobie, ciekawa to jest sprawa. A po 19 jeszcze więcej przydatnych wiadomości w RMF Max. Będą bilety na najbliższy koncert w strefie 57. Bądźcie blisko. RMF
1: Max. Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Pora na Flash. Iwona Oszmaniec, zaczynamy. Na początek ważna informacja dla kierowców z powiatu krośnieńskiego. Jeśli planujecie podróże przez gminę Jedlicze, musicie przygotować się na spore utrudnienia. W związku z ruszającą modernizacją linii kolejowej 108 na szlaku Jedlicze-Krosno całkowicie zamknięte dla ruchu zostały dwa kluczowe przejazdy kolejowo-drogowe. Nie przejedziecie przez torowisko na Brzozowej w Jedliczu ani w miejscowości Potok.
1: Ta modernizacja linii 108 trwa już od kilku miesięcy, natomiast tak zaczęły się te prace także w Jedliczu i mamy informację od wykonawcy prac, że zostanie zamknięty główny przejazd kolejowy w Jedliczu, tam muszą zostać wykonane poszerzenia, wykonany zostanie dodatkowy tor, cała infrastruktura z tym związana, więc przez okres około 5 miesięcy ten przejazd będzie zamknięty, oczywiście wytyczone zostaną przejazdy.
0: Mówił Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza. Służby apelują do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie.
2: To jest RMF Max.
0: I jeszcze krótkie przypomnienie dla kierowców z Krosna. Na odcinku ulicy Czajkowskiego koło Sądu Okręgowego zmieniła się organizacja ruchu. Teraz pojedziecie jednokierunkowo w dół, od Placu Konstytucji 3 Maja w stronę ronda na skrzyżowaniu Tkackiej i Podwala. Zmiana ta ma charakter stały. Odkrywanie uroków polsko-słowackiego pogranicza już pod koniec wakacji stanie się o wiele prostsze. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie przygotowuje specjalną aplikację mobilną dla turystów i mieszkańców regionu. Szczegóły ma dla Was Łukasz Zakrzewski.
3: Nowe narzędzie ma być kompletnym kompasem po naszym regionie. Użytkownicy znajdą w nim interaktywne mapy, nawigację na trasach turystycznych, kalendarz lokalnych imprez oraz praktyczny planer wycieczek. Nie zabraknie też ciekawostek i materiałów o ekologii. Aplikacja będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i zadziała w trzech językach: polskim, słowackim oraz angielskim.
0: W RMF Max mamy też aktualne informacje dla użytkowników komunikacji miejskiej z Sądecczyzny. Wraz z początkiem czerwca zmienił się rozkład jazdy autobusów na linii Librantowa-Nowy Sącz. W każdym kierunku przewidziano 12 kursów dziennie. Po więcej informacji zaglądajcie na stronę przewoźnika. Na koniec flesza wracamy do pierwszego Pucharu Świata w slalomie kajakowym. Polscy zawodnicy wracają z tacen w Słowenii z jednym medalem.
4: To srebro w kategorii K1 mężczyzn, który wywalczył wychowanek nowosądeckiego klubu Start, aktualnie zawodnik AZS AKS Kraków Michał Pasiut. W finale tej kategorii znalazł się także Dariusz Popiela, który zakończył rywalizację na 8 miejscu. O wielkim pechu może mówić Klaudia Zwolińska, której medale tym razem odpłynęły. Błędy popełnione na trasie zarówno w K1, jak i C1 nie pozwoliły na awans do finałów. Wychowanka Startu zajęła 5 miejsce w kategorii kajak cross.
0: Tyle od Renaty Pasiut. Przed slalomistami drugi Puchar Świata, tym razem w Pradze. Mocno trzymamy kciuki za kolejne medale.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Czas na informacje pogodowe. Szykuje się pochmurny wieczór z temperaturą na poziomie 15 stopni. Wiatr wciąż ledwo wyczuwalny. Meteorolodzy zapowiadają też słabe opady deszczu, które w nocy ustaną. Jutro aura ma ulec poprawie. Na niebie pojawi się sporo przebłysków słońca, a słupki rtęci podskoczą do maksymalnie 22 stopni. Opady nie są prognozowane. Ciśnienie utrzyma się w granicach normy, a biometr przez większość czasu ma nam sprzyjać.
5: No dobra, poniedziałek po 19, już 4 minuty. Zasłużyliśmy sobie na kawałek porządnego disco. Another i Ultra to Talk to You w RMF Max. A po tej stronie Justyna Borycka, kanał nadawczy jeszcze do 20. No i przypominam, będą bilety na koncert w Strefie 57. Tam bardzo oldschoolowo w najbliższy weekend. Problem, PZ, Kęk, Grupson, Paluch i Louis Villain, więc już szykujcie klawiatury. Za chwilę słyszymy się na Messengerze RMF Max.

0: dawna, to wiem.
1: Kto jak kto, ale Igor potrafi zrobić dobry klimat. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. A to jest ten moment, żeby powalczyć, słuchajcie, o wejściówki do strefy 57. Tak na Dzień Dziecka to się może udać, a tam są w sobotę już w strefie 57. Uwaga, Problem, PZ, Kękę, Grubson, Paluch, Louis Villain, więc jest o co walczyć. No i teraz tak, napiszcie na Messengerze RMF Max, czego byście sobie teraz nie odmówili i dlaczego. Jedną odpowiedź wybiorę i to już jest bilet gwarantowany, ale będzie można jeszcze na antenie RMF Max powalczyć o drugą wejściówkę. No, żeby zabrać kogoś ze sobą, ale jednocześnie obie będzie można stracić. Także trochę ryzyko, trochę zabawy, jak to w Dzień Dziecka. Messenger RMF Max. Czego byście sobie teraz nie odmówili i dlaczego? Dajcie znać. Wejściówki do strefy 57 są do rozdania.

i Benny Hertz w RMF Max płyną sobie, tak jak te dźwięki też wiadomości na naszym Messengerze. Piszecie, czego byście sobie teraz nie odmówili i dlaczego, bo do zgarnięcia są wejściówki do strefy 57 w Przedkowicach Podkrakowskich, ale o tym za chwilę. Natomiast w Krakowie to jeszcze na chwilę zostaniemy, bo przeczytałam dzisiaj, że Polska-Chorwacja właśnie ruszyła, czyli kąpielisko na krakowskim Zakrzówku. No wiecie, w końcu od dzisiaj czerwiec, także powoli takie akweny otwierają się już w całej Polsce i już pachną wakacjami. No, także jeszcze tylko parę incydentów na otwarcie i pewnie w lipcu tak będzie można się kąpać. RMF

0: David Guetta i One Republic, I don't wanna wait w RMF Max. No kto by się nie mógł doczekać? Długi weekend przed nami i w ten właśnie długi weekend w Przytkowicach. Strefa 57, no old school polskiego rapu, Problem, PZ, Kęk, Grubson, Paluch, Louis Villain i ich wszystkich będzie być może mogła zobaczyć Natalia. Cześć Natalia.
1: Cześć.
0: Natalia, daj najpierw znać, czego byś sobie nie odmówiła i dlaczego.
1: Gofrów z bitą śmietaną, truskawkami i polewą.
0: A czemu akurat te gofry tak ci przyszły na myśl dzisiaj?
1: Uwielbiam. Kiedyś pracowałam w lodziarni i uwielbiam je.
0: No i to jest już dobry powód. Przyznam, że trochę też mi zrobiłaś smaka, więc pomyślałam, że to dobry pomysł, żeby do ciebie zadzwonić. I teraz uwaga, za tę odpowiedź już masz jeden bilet do strefy 57, więc wielkie gratulacje, ale jest szansa powalczyć jeszcze o drugi bilet. Czy jesteś na to gotowa?
1: Tak.
0: No to ja szybko jeszcze tylko powiem, o co chodzi. Zabawa nazywa się Podziałek i chodzi o to, żeby po prostu odpowiadać na pytania, nie używając słowa nie. Ja będę miała 90 sekund, żeby te pytania ci zadawać. Ty odpowiadasz, no i jeśli nie użyjesz słowa nie ani raz, to wygrywasz dwa bilety. Ale jeśli przegrasz, no to niestety tracisz ten, który masz. Więc jesteś pewna, że chcesz zagrać?
1: Tak.
0: Dobra, no to lecimy. Słuchaj, ja uruchamiam zegar, czas, start. Jadłaś już kolację, Natalia?
1: Tak.
0: Lubisz wstawać rano?
1: Tak.
0: Masz pieska może?
1: Mam.
0: A jak się nazywa?
1: Diego.
0: Okej. Po urlopie już jesteś?
1: Tak.
0: Masz jutro wolne?
1: Tak, mam urlop.
0: Masz urlop, ale jesteś po urlopie. No dobra, dobra. Zadajcie też pytania na Messengerze RMF Max, drodzy słuchacze. Pomóżcie mi tutaj troszkę Natalię zagiąć. Natalia, powiedz, czy ty jutro się wybierasz na rower?
1: Możliwe.
0: No wiesz, pogoda będzie taka średnia, ale może jednak. Dobra, jeszcze 37 sekund. O, pojawiła się jeszcze jedna propozycja. Czy byłaś w kinie teraz?
1: Nie.
0: Natalia! O nie! I to słuchacz RMF Max z Messengera cię załatwił tym pytaniem, słuchaj.
1: Dostałam inne odpowiedzi.
0: W ostatnim momencie, no jeszcze miałyśmy trochę czasu. Bardzo mi przykro, Natalia, niestety nie dostajesz tych biletów, ale jak coś, to one jeszcze są dostępne i jeszcze od razu mówię, będą do wygrania u nas, jutro w kanale nadawczym i w środę też, więc może jeszcze się zdążysz załapać.
1: Dobrze.
0: Dobra, to do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Zakaria. To brzmi jak imię jakiejś dobrej wróżki. Ale co to znaczy tak naprawdę? Nie mam pojęcia, chociaż sprawdzałam. Jak macie jakieś tropy, to dajcie znać na Messengerze RMF Max. Tutaj jesteśmy w kontakcie. A jakaś dobra wróżka tak swoją drogą to by się przydała, żeby przepowiedzieć pogodę na długi weekend, bo synoptycy póki co się mieszają w zeznaniach. Jedni mówią, że będzie wiało i lało, drudzy, że jest szansa na słońce. Generalnie niczego nie możemy być pewni, więc sprawdzamy pogodę na najbliższe chwile. Za moment w RMF Max.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: I po reklamie.

Czas na informacje pogodowe. Szykuje się pochmurny wieczór z temperaturą na poziomie 15 stopni. Wiatr wciąż ledwo wyczuwalny. Meteorolodzy zapowiadają też słabe opady deszczu, które w nocy ustaną. Jutro aura ma ulec poprawie. Na niebie pojawi się sporo przebłysków słońca, a słupki rtęci podskoczą do maksymalnie 22 stopni. Opady nie są prognozowane. Ciśnienie utrzyma się w granicach normy, a biometr przez większość czasu ma nam sprzyjać.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Klasyczny bicior od Kraftwerk, przerobiony przez Dub Dogs i mamy to How Does It Feel w RMF Max. Idealny numer, żeby powiedzieć nara. Ja też lecę jeszcze cieszyć się wieczorem dziecka przynajmniej, no bo każdy dzisiaj trochę dziecka w sobie znaleźć powinien, więc no może jednak tak zaszaleć na mieście? Sprawdźcie, co się dzieje w Tour de Clubie, a po 20 graba z najlepszą dziesiątką listy Hop Bands, więc będzie się działo w RMF Max. Bądźcie blisko, a jutro kanał nadawczy wraca w poszerzonym już składzie. Będę ja, Justyna Borycka i Filip Kliber. Słyszymy się, cześć!
1: W Jaśle szykuje się sportowy weekend, więc jeśli chcesz pochwalić się nowymi butami do biegania albo po prostu zgubić kalorie po ostatnim grillu, to miejsce dla ciebie. Ale uwaga, nie samym sportem człowiek żyje. Pub Browaru Dukla podkręca atmosferę koncertem duetu Czarny Mikulski już 5 czerwca. A jeśli masz ochotę na prawdziwy górski vibe, pakuj plecak i ruszaj do Wetliny na festiwal Zakochani w Górach. Pierwszy weekend czerwca, mnóstwo ludzi i jeszcze więcej widoków. Bieszczady czekają. Niedziela w Strzyżowie to prawdziwa uczta dla brzucha. Drugi Strzyżowski Festiwal Kuchni Staropolskiej z gościem specjalnym Karolem Okrasą. Krosno też nie śpi. 11 czerwca w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza szykuje się kabaretowy odlot z ekipą Nowaków. 13 i 14 czerwca ten sam adres zamienia się w taneczną arenę podczas 15 Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Intermedium. Soliści, duety, zespoły, parkiet będzie płonąć. 13 czerwca w Jasielskim Domu Kultury Kabaret Smile.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano.
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
14: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
15: Harmonizer.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Hej, cześć, witam was, dzieci małe i te duże też. No to poświętujemy sobie jeszcze wieczorem. Przemek Grabowski w RMF Max. W ten piękny miesiąc, nowy miesiąc, czerwiec, który zbliża nas do wakacji. Dzisiaj na liście Hopbent, także już wakacyjne propozycje w poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Illenium z Ellie Goulding na 10. Don't Want Your Love.
0: RMF Max. 10. Numer 10. Two ships in the night.

20. Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl. A teraz numer, przy którym latamy już od kilku tygodni. Może wlecą ponownie na sam szczyt zestawienia. To BB Rexha i Faithless, odświeżony klubowy klasyk New Religion.

Roxy potrafi nie tylko tak, wiecie, delikatnie, nastrojowo, balladowo, ale też tak bardziej energetycznie. Roxy i White, nasza nowość, debiutują na miejscu 8. Brawo dla nich. Chciałam ciebie więcej. Chciałam, no i chcę więcej głosów. To na pewno tak. RMFWAX.pl. Teraz nowość od DJ-a Fishera, który chciałby się pochwalić, że pojawi się w nowym Toy Story. Tak, tak. Jego głos też będzie można tam usłyszeć, tak więc ma co świętować. Fisher i śpiewająca dla niego Tom Zenai, nasza nowość w RMF Max, Fejwa.

0: No i pięknie, i dzisiaj miejsce siódme, Anima, jego Beautiful w zestawieniu Listy Hobbense. Za chwilę Milky, odświeżona wersja Just The Way You Are, w wersji Davida Guetty, który potwierdził, że ma poczucie humoru, że nie przejmuje się niektórymi memami, że zauważył lata temu, jak ludzie pisali, że to jest też tak trochę David Bagueta. Nawet zrobił specjalny miks, jak smaruje bagietki. No posmaruje bitem już za kilka chwil w RMF Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
5: To no, wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont.
4: .pl. Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
5: To no, wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont.

0: 7.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.

Polski, ale z takim afrykańskim zacięciem, tak trochę afrohausowo. Na wakacje, na lato, kolory lata, to nasza Cleo, która czeka na debiut w zestawieniu listy Hot Bands. Może to się uda, może w tym tygodniu. Teraz lecimy do Berlina, tam mieszka, tworzy, chodzi na spacery, słucha muzyki, ale Farben, jego Body Talk otwiera pierwszą piątkę, a za chwilę Bob Sinclair i Kajsa w houseowym I Can't Wait.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nasze odkrycie ostatnich dni. Fukaj, Liwka. Enklawa chce więcej. No na pewno, apetyt rośnie w miarę jedzenia i w miarę głosowania. rmfmax.pl. Może jutro już w zestawieniu przed wami jedynka, już za kilka minut, ale pierwszą trójkę otwiera Justin Bieber i Nicki Minaj. Hicior, który po latach zyskał drugie życie. Beauty and the Beat.

Alabama Ten, nasz amerykański import, DJ z USA, Moonlight i Fordo polecają się w tym tygodniu na liście Hot Bands. Zrobili naprawdę niezły hałas. Głosujecie na rmfmax.pl. Ja odliczam codziennie wieczorowo. Na trzecim, na Dzień Dziecka tak akurat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, dwójka, House of Magnetic od projektu Bauza. A kto jest najlepszy? W weekend najwięcej waszych głosów na hop zdobywa nasz Dawid Podsiadło. Też świętuje z nami Dzień Dziecka dzisiaj na szczycie listy Hot Bands. Jego sezon. One. One. One. One. One.

0: Dawid Podsiadło też może świętować Dzień Dziecka. Ma jedynkę na liście Hobbence. Sezon. Zostańcie z RMF Max. Będą nowości już na wakacje. Za kilka minut świeży bit od Martina Garrixa, a śpiewa dla niego Ed Sheeran. Wyobraźcie sobie. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: W Jaśle szykuje się sportowy weekend, więc jeśli chcesz pochwalić się nowymi butami do biegania albo po prostu zgubić kalorie po ostatnim grillu, to miejsce dla ciebie. Ale uwaga, nie samym sportem człowiek żyje. Pub Browaru Dukla podkręca atmosferę koncertem duetu Czarny Mikulski już 5 czerwca. A jeśli masz ochotę na prawdziwy górski vibe, pakuj plecak i ruszaj do Wetliny na festiwal Zakochani w Górach. Pierwszy weekend czerwca, mnóstwo ludzi i jeszcze więcej widoków. Bieszczady czekają. Niedziela w Strzyżowie to prawdziwa uczta dla brzucha. Drugi strzyżowski festiwal kuchni staropolskiej z gościem specjalnym Karolem Okrasą. Krosno też nie śpi. 11 czerwca w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza szykuje się kabaretowy odlot z ekipą Nowaków. 13 i 14 czerwca ten sam adres zamienia się w taneczną arenę podczas 15 ogólnopolskiego festiwalu tańca Intermedium. Soliści, duety, zespoły, parkiet będzie płonąć. 13 czerwca w Jasielskim Domu Kultury kabaret Smile.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: I po reklamie.

Lada, może będzie tego więcej. No nie wiem, czy to jest numer na pierwszy wolny taniec, ale można się pobujać. Martin Garrix i śpiewający dla niego Ed Sheeran w numerze Repeat It. No nie zmieścili się dzisiaj na liście Hot Bands, ale może jutro przy wtorku. Przemek Grabowski, witam was przy poniedziałku. Tak, świętujemy Dzień Dziecka, no to gramy sobie fajne piosenki. Za chwilę Gibbs, Kukon i Jonathan. Nasza nowość Ty Masz. Teraz Somber i jego 12 to 12.

przeróbek z dalekiej Portugalii, Drench, czyli jego wersja Freed from Desire, kiedyś gala. Zróbcie głośniej, bo mam dla was kolejną nowość. Polecam już na tegoroczne wakacje, na lato, na maksa. To nowy wykonawca Yearbox, którego znacie już chyba z listy Hot Bands, nasze odkrycie. I jego Babylon, czy po raz kolejny jest ta charakterystyczna harmonijka? Posłuchajmy, sprawdzimy to teraz. Yearbox premierowo w tym tygodniu. Babylon.

0: Na wieczorne espresso zaprosiła Sabrina Carpenter. A wiecie, że kiedyś to uważali kawę w wielu miejscach świata za środek za bardzo pobudzający, nawet była zakazana. No jak ktoś musi dłużej posiedzieć albo ktoś na trasie, to można sobie jeszcze strzelić. No to do kawki za chwilę też dużo energii. Czeka Wiktor Waligura, wrócę również z house'owym klasykiem od Route 94. No i z mega klasykiem Don't You Worry Child czeka Swedish House Mafia. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało.
7: Ręczne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków.

apa, ty tańczysz i bawisz się ty. Na naszych imprezach też. Bruno Mars i Rose. A kolejna nasza impreza RMF Max już niedługo w Malborku na scenie Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz w swoim DJ-skim secie będzie mieszać największe hiciory, które znacie i kochacie z RMF Max. No i pewnie w jej secie w Malborku pojawią się także one, to modelki. Jak było na ostatnich imprezach? Sprawdzicie na rmfmax.pl i na naszym Instagramie. Naprawdę warto, a modelki teraz lubię cię jak lato.

Save My Love, wieczorowo Kygo w RMF Max. Wcześniej Dua Lipa, która świętuje, słuchajcie, to jest dopiero zaskoczenie. Świat dowiedział się w weekend, że Dua Lipa i Callum Turner pobrali się. Naprawdę, Dua Lipa powiedziała tak, tak więc niestety, chłopaki, Dua Lipa jest już zajęta. Wszystko było owiane tajemnicą, a ceremonia miała miejsce w lokalnym urzędzie w Londynie. To była taka mała ceremonia tylko dla najbliższych przyjaciół i dla rodzinki. Tak więc DJ-a nie było, bo wesela nie było jeszcze, ale może będzie, może się o czymś dowiemy.

0: Tegoroczne męskie granie orkiestra nareszcie w RMF Max. Zostańcie z nami, bo będziemy sobie tutaj jeszcze świętować Dzień Dziecka przy fajnym bicie. Wróci Andy Dust i Zokaria, a skoro świętowanie Dnia Dziecka, no to musi być także dobre disco. Disco House'y miesza Purple Disco Machine. Wrócimy do jego Hypnotized. Najlepsze przed wami dzisiaj wieczorem. RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
9: I po reklamie.

Halo, to Eben robi taki klimat wieczorowo. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Świętujemy jeszcze oczywiście 1 czerwca, Dzień Dziecka, ale dzisiaj jest także dzień bez alkoholu. No ja trzymam za was kciuki, żeby ten dzień to był jak najczęściej, najlepiej to codziennie. To może się tak pochwalę, może to będzie dla kogoś inspiracja. Ostatnio przeżyłem wieczór kawalerski na trzeźwo, naprawdę. Wszyscy się dziwnie spoglądali. Trochę podśmiewywali, prawda, jak tam graba tylko na herbatkach, ale można i bez kaca. Tak jak Eminem, który już od lat na trzeźwo. Bez niczego, absolutnie. Tylko na kawę sobie oczywiście pozwala. Eminem w RMF Max, jego Houdini.

Hello, hello! Jak się macie? Martin Solveig, jego imprezowy klasyk. Teraz nowość, którą polecam wam na lato, na maksa. Hello! Tegoroczne wakacje to będzie także czas afrohausów. No i mistrzem tego gatunku jest Shimza, daleko z Afryki, w produkcji Fire Fire. Także Arko, myślę, że ten numer powinien szybko trafić do zestawienia listy Hobbens. Do tego będziemy się bujać w trakcie najbliższych tygodni. Shimza i jego Fire Fire.

Alan Walker, który też należy do gangu kociarzy, no to jest wiadomość dla kociarzy. Wiecie, że w Szwecji wprowadzają kary za zostawianie kotów samych w domu. Trzeba sprawdzać, czy tam kotek wszystko ma i czy się nie stresuje. A wy jak tam organizujecie zastępstwa dla swojego kotka, jak wyjeżdżacie na dłużej. Dla kociarzy za chwilę też Bledka, jej dwa dni. Pojawi się Kungs, też czeka jego Galaxy.

imprezowe Galaxy to Kungs w RMF Max. No to tak akurat na urodziny na Maxa. Zostawiajcie swoje życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych. Na rmfmax.pl świętuje także Martyna, którą pozdrawia Krzysiek. Martyna, spełnienia najskrytszych marzeń, żeby się wszystko poukładało i szczęście, na które zasługujesz, Martyna, wszystkiego naj. No i dla ciebie na urodziny imprezowe California Love, White i ekipa.

0: dzisiaj. To była już trójka na liście Hot Bands, ale może to będzie jedynka tego tygodnia. Halo Belibersi, gdzie są Polish Belibers? Głosujemy. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, rmfmax.pl. A przy okazji możecie skomentować nowy numer, jaki ma dla nas Machine Gun Kelly, ale nie jest tutaj sam. Machine Gun Kelly, raper Wiz Khalifa, jedna z najciekawszych nowości tego tygodnia u nas. Polecam wam Girl Next Door.
1: To jest nowość.

0: jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: była od dłuższego czasu jej fanką, plus Pink Panthers, która zaczynała w internecie od coverów i przeróbek. Tak to się teraz robi. Ich wspólne Stateside, nasza nowość, która idzie coraz wyżej ostatnio na liście Hot Bands. No i może wskoczyć gdzieś, może do pierwszej piątki. Jutro głosujcie na rmfmax.pl, a u mnie jeszcze dużo dobrego bitu. Za chwilę Bibi Rexa, Faithless. Wrócimy też do house'ów od Holendrów z Anawe. Let me talk to you. Wiecie, o co chodzi. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
3: To no, wakacje przede wszystkim, a po drodze

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: I po reklamie.
6: Muzyka zawsze po pierwsze.
7: Tu się czuję hity.
6: RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.

Zgodnie, Holandia, duet Nada, Talk to You, słoneczne hausy. Okej, no bawimy się, ale ja się tak nie bawię, bo dostałem wiadomość. Krzychu pozdrawia, jest już na przedłużonym weekendzie. Poniedziałek, a Krzychu już na przedłużonym weekendzie, tak to sobie pozałatwiał. Krzysiek, baw się doskonale. My sobie poczekamy na wolne w czwartek i posłuchamy dobrego bitu dla tych, którzy nie będą mieć przedłużonego weekendu. PZ, Mata i Kasba, Łagane w RMF Max.

0: 3, 4.
1: No i jak tam szykujecie się na Pitbulla w Warszawie już niedługo, a w Londynie Pitbull chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów. Oczywiście będzie można się kamuflować, oczywiście, jasne, że tak, będzie można stosować specjalne plastikowo-gumowe nakładki na głowę, no i ma zostać pobity rekord Guinnessa. Gdyby ktoś chciał zapisać, to 10 lipca w londyńskim Hyde Parku będzie bity rekord łysych fanów Pitbulla. Jak ktoś jest oryginalnie łysy, to oczywiście jest zaproszony, wszyscy jesteście zaproszeni. A ja zapraszam do głosowania na nowości z listy Hot Bands. Teraz kolejna wieczorowo, Oscar Metcalfe i jego Sweet Nothings. Adios.

All I Know to rozpędzony hicior od ekipy Rudimental w RMF Max. A teraz wieczorowo, zanim pójdziecie spać, to sprawdzamy hasła. Jest update od informatyków. Okazuje się, że wciąż nazbyt często używanym hasłem na świecie pozostaje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeżeli ktoś takie ma jeszcze gdzieś, to trzeba to szybko zmienić. Oczywiście nie wszędzie już teraz można mieć takie łatwe hasło, ale jak masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, to trzeba zmienić, bo wszyscy już znają, żeby nie było, że wszystko zniknie.

Jest moce, prawda? Odkrywamy nowe polskie hity. Wieczorowo Andy Betts, Wolna droga, przed chwilą w RMF Max. A propos wolnej drogi, właśnie. Kto z was wybiera się jutro na spacer, dłuższy, krótszy? Wiecie, że człowiek przeciętnie to pokonuje pieszo równowartości nawet trzykrotnego okrążenia Ziemi w ciągu swojego życia. Nie dotyczy kanapowców oczywiście. Może teraz na was zadziałałem, może jednak jutro jakiś dłuższy, krótszy spacer. RMF Max poleca.

wieczorne odkrycie w RMF Max. Zawsze wiedziałem, alias Blackout i jego ekipa, ale nie wiedział, że w wakacje nie będzie nowych odcinków Jak Miłość, Co Dalej z serialem. Zapraszam fanów na rmfmax.pl. A fanów Czermi zapraszam tutaj za chwilę w głośniku, gdy nie mogę zasnąć.

0: Ola Borgieł i jej sny. To tak akurat na dobranoc ode mnie. Nasze kolejne odkrycie w RMF Max. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Słyszymy się jutro, wtorek, 20. Nasz czas. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Może nawet Ola pojawi się kiedyś w poczekalni. Będą też nowości i premiery. Kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy. Cześć. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Krosno.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion